pierwszy kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył?

0: Michał Rejduch, witajcie. Zaczynamy kolejny poranek. Dziś trochę chłodniej niż w ostatnich dniach. Można powiedzieć bardzo rzeźko za oknem, ale będzie cieplej. W ciągu dnia do 27 stopni pokażą termometry w Małopolsce i możemy liczyć na znowu bardzo ładny i słoneczny dzień. Jeśli chodzi o ruch na drogach, to on jest zdecydowanie mniejszy niż w każdy piątek, więc nie trzeba się spieszyć, jeżeli idziecie do pracy. No chyba, że macie wolne, to pełen relaks o poranku.
1: Jest 6, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Łotwa i Finlandia ogłosiły alarm powietrzny. To po tym, jak myśliwce zestrzeliły dziś drona, który wleciał w przestrzeń powietrzną Łotwy. Alert obowiązuje we wschodnich regionach kraju, graniczących z Rosją i Białorusią. Z kolei Finlandia ograniczyła ruch lotniczy nad częścią Morza Bałtyckiego. Prokuratura Okręgowa w Warszawie nadzoruje dochodzenie w sprawie wycieku danych 19 milionów Polaków. Służby starają się, aby informacje wykradzione z firmy MyDoctor nie zostały udostępnione w Darknecie. O szczegółach Mateusz Chłystun.
2: To właśnie ustalają obecnie służby, które zapewniają, że ukradzione dane pacjentów jak dotąd nie wyciekły i są w posiadaniu wyłącznie przestępców. Jak przekazał minister cyfryzacji, hakerzy wykorzystali lukę w oprogramowaniu firmy.
3: To, że ona się zdarzyła, będzie etapem postępowania służb i ewentualnego nałożenia kary. Firma współpracuje.
2: Tłumaczył Krzysztof Gawkowski, podkreślając, że służby nie będą miały litości dla stojących za atakiem cyberprzestępców. Tymczasem rządowa strona, na której powinniśmy móc sprawdzić, czy również nas dotyczy ten wyciek, wciąż nie zawiera informacji na ten temat. Resort cyfryzacji tłumaczy to logistyką.
3: To też zależy od prokuratury i od służb, które pracują. Nie wszystko jest w tym przypadku proste, dlatego że firma też te dane zebrała, była przetwarzająca.
2: Mówił minister cyfryzacji, który zaapelował też do wszystkich obywateli, by zastrzegli swój PESEL.
1: O czym informował Mateusz Chłystun. Kurz, ryk silników i zapach benzyny. W Bornem Sulinowie w zachodniopomorskim ruszył największy w Europie zlot pojazdów militarnych.
4: Niektórzy jadą poleżeć na piasku nad Bałtykiem, a my jedziemy w kurzu poleżeć w Bornem Sulinowie.
5: Sprzęt wojskowy, towarzystwo, poznajemy super ludzi.
1: Borne Sulinowo to jedno z najmłodszych miast w Polsce. Do 1992 roku było zamkniętą bazą wojsk radzieckich.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: SK2 Sport.
1: Iga Świątek z pierwszym triumfem w Toronto. Polka pokonała w finale Jelenę Rybakinę 6-2, 6-3. Pierwszy set był bardzo jednostronny, w drugim rywalizacja była bardziej wyrównana, ale Świątek przejęła kontrolę w piątym gemie. To jej 26. tytuł w karierze. Sukces Jagiellonii. Duma Podlasia awansowała do ostatniej rundy eliminacji Ligi Europy. Zremisowała na wyjeździe z Rangers 1-1. Takim samym rezultatem zakończył się mecz w Zabrzu, gdzie Górnik zremisował z Ferencvaroszem. To było za mało i Górnik spada do Ligi Konferencji. W niej do ostatniej rundy awansował Raków, który 1-0 wygrał z Hammarby. Dziś swój mecz z Klaksvik rozegra Lech Poznań, a spotkanie przełożono z powodu problemów z dotarciem na
6: program
1: Wyspę Owcza.
6: Zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Podobno kibice Rangersów śmiali się z nazwy Jagiellonia. Mówili, że to że brzmi jak hasło do Wi-Fi. No to proszę bardzo, dzisiaj kibice Rangersi Ligę Europy obejrzą sobie tylko po kablu.

0: piątek. Piątek to jest nasz La La Land. To jest nasz wymarzony dzień. To jest ten czas wyczekiwany. 9 minut po 6. Czułe dzień dobry się z wami. Mam nadzieję, że już ta jedna noga przynajmniej jest poza kołderką, żeby tak było trochę ciepło, trochę zimno. Tak jak lubicie. Dzisiaj 14 już dzień sierpnia. Maksymilian, Eusebiusz, Elżbieta, Alfred, Marceli i Kalixt obchodzą imieniny. Wszystkiego dobrego. I dzisiaj święto tych, którzy zapewniają nam właśnie ciepełko i prąd. Dzień energetyka w kalendarzu. Ja wiem, że niektórzy z energetyków to już od dawna słuchają radia, bo i wcześniej jeszcze zaczynają te prace. Tam to są dyżury, to trzeba być 24 godziny czasami dostępnym, więc bardzo serdecznie was pozdrawiamy. Wszystko dzisiaj mamy na prąd. Wszystko praktycznie w nowych blokach, nawet kuchenki gazowej już mieć nie można, tylko te indukcje. Wszystko na prąd, więc energetykom dużo zawdzięczamy, a dzisiaj właśnie szczególnie możemy się zastanowić, co byśmy robili w domu, gdyby na cały weekend na przykład zabrakło prądu. Co byśmy robili w domu, gdyby na cały weekend zabrakło prądu? To pytanie będzie na dziś. 726-826-826. Można dzwonić do radia, można nagrywać głosówki na Messengerze. Chciałbym kubeczek komuś z was rozdać. Co robić, jak nie ma prądu?
1: SK2.
0: Jak są takie kołowrotki, na przykład i chomik biega. Szkoda, że nikt nie wymyślił agregatu na dzieci. Tak biegają po całym mieszkaniu, może by prąd zrobiły chociaż.

0: 17 minut po 6. Kuba w Radiu SK2 za chwilę. Magda Fam. Co by było, gdyby przez cały weekend nie było prądu? Co byście robili? Jest słuchacz, mówi, że nie ma czasu, więc słuchamy.
1: Andrzej, ja tak szybko.
0: Proszę.
1: Bo tak cały czas mówią, że coraz mniej się dzieci rodzi, coraz mniej. Ja myślę, że jakby nie było prądu, to dzieci by się rodziło coraz więcej.
0: Czyli to byś miał zamiar robić przez cały weekend, gdyby prądu nie było, co?
1: Oczywiście. No, a co by robił?
0: No ty byś robił to, inni by robili inne rzeczy. Dobrze, tu ucinamy ten temat. Dzięki, Andrzejku. Kubek leci do ciebie. 726-826-826 lub Messenger. Przyjmuję głosóweczki. Też na Facebooku. Co byście jeszcze innego robili? Jakie inne aktywności? Wszystko w domu na prąd. Co w domu robić, gdyby prądu zabrakło przez cały weekend? SK.

0: Dużo gwiazd pojawia się na niebie. Tak właśnie świat wygląda nocą. W ogóle, bo dzisiaj mówimy o tym braku prądu, co by było, gdyby prądu przez cały weekend nie było, możecie dać znać pod 7268-2626 lub na naszym radiowym messengerze. Ja wam przytoczę tylko króciutko historię, jak kiedyś byłem u kuzyna na Mazurach, pierwszy raz. I on, to tak około 22 mówi do mnie, chodź na dwór. Mówię, po co na dwór będziemy wychodzić? Tu jest ciepło, przyjemnie, fajnie, miło, sympatycznie siedzimy, o co ci chodzi? I wtedy zobaczyłem, jak żadna lampa uliczna nie świeci, bo to jest no na wsi na przykład. I wychodzisz i patrzysz na to piękne niebo, szczególnie w sierpniu na przykład, i widzisz ten ogrom gwiazd. Oj, to naprawdę zaczynasz sobie myśleć, jak bezproblemowo żyli ludzie wtedy, kiedy jeszcze w ogóle nie było prądu.
1: SK2. Wszystkie polskie hity.

0: czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
5: A przed wolną sobotą mamy super oferty. Takie jak filet z łososia norweskiego ze skórą 40% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A wybrane brykiety i węgiel drzewny 2,5 kg. Drugie opakowanie tylko za pół ceny. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 13 i 14 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Kaufland jest fresh.
9: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. A polskie borówki amerykańskie, stąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, jedynie 9,99 z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Słyszysz ten dźwięk? Market PSP Mrówka w Kamionce Wielkiej poleca myjki ciśnieniowe Stalko już od 299 zł. Odwiedź nas i skorzystaj z atrakcyjnych promocji. PSP Mrówka, Kamionka Wielka. Blisko Ciebie.
12: I po reklamie.
13: Słuchajcie, szedłem do pracy w bluzie i krótkich spodniach i przyznam, że no trochę mi było zimno, więc uwaga, można zmarznąć o poranku. W ciągu dnia ma być trochę cieplej, zdecydowanie cieplej, do 26 stopni dziś w Małopolsce. Bezchmurne niebo nad Nowym Sączem, Bochnią i Zakopanem, a od jutra upały. Na drogach na razie spokój, ruch jakby trochę mniejszy niż w tradycyjny piątek. Uważamy w okolicy Rynku Maślanego. Przypominam, że nie przejedziecie też ulicą Dunajewskiego.
14: Minęła 6.30, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Jedna osoba nie żyje, to po pożarze wędzarni, który wybuchł wczoraj wieczorem w miejscowości Świerczyn niedaleko Płocka, mówi Wojciech Pietrzak z Płockiej Straży Pożarnej.
15: O powierzchni 10x20 mamy jedną osobę poszkodowaną, a dokładnie, która poniosła śmierć podczas tego pożaru. Niestety nie udało się uratować życia tego człowieka.
14: W akcji gaśniczej brało udział 13 zastępów Straży Pożarnej. Akcja trwała do późnych godzin nocnych. Etna nadal paraliżuje ruch lotniczy nad Sycylią. Do jutra, do drugiej w nocy, przedłużono zamknięcie lotniska w Katanii. To już 7 dzień blokady. Pyły wulkaniczne uniemożliwiają lądowania i odloty. Służby mówią o największym kryzysie od 20 lat. Sukces brazylijskiej policji. Odzyskano dzieła Matisa skradzione w 2025 roku. Funkcjonariusze znaleźli 8 z 13 skradzionych prac francuskiego malarza. Dzieła były ukryte w rezydencji w São Paulo. Osoba, która je posiadała, została aresztowana.

Ajajajajajaj, jest ITP, ITD o canach. 21 minut do 7. Hit lata, zdecydowanie hit lata. Ten taki refleksyjno-poetycko-romantyczny sanek w Radiu SK 2. Pamiętajcie, że możecie głosować w liście przebojów w naszej gorącej polskiej 20 na sanach jeszcze, bo po 18 już nie będzie się dało, już lista będzie domknięta i przez cały czas będzie trzymana w tajemnicy aż do rozwiązania dzisiejszej listy przebojów. O 18 będzie można jej słuchać, a głosy możecie oczywiście oddawać na sk2.pl. SK2.

0: szczęście. No właśnie, to też jest chyba pytanie na dziś. Czym jest szczęście? Jak prądu nie ma przez cały weekend w domu, to co by tu robić? A na to pytanie odpowiadacie, dzwonicie do radia. Halo, dzień dobry, słuchamy.
1: A jakby nie było prądu przez ten weekend chociaż, to by wróciły do domu normalne rzeczy, czyli normalne czasy, gdzie ludzie by usiedli ze sobą i by rozmawiali. Nie każdy swoją komórkę i każdy swój telefon, tylko zakładają baterie, słuchają Eski 2. Włączają świece, grają w planszówki, rozmawiają ze sobą.
0: O, proszę bardzo, taki przepis na sukces. No rzeczywiście, troszkę to przypomina jak sytuacja sprzed lat, kiedy naprawdę się grało w te planszówki. Kto jeszcze? Słuchamy głosóweczka na Facebooku.
2: Cześć, gdy nie ma w domu prądu, można zapalić wszystkie świece, jakie są tylko w domu i zrobić sobie teatrzyk cieni. Bardzo polecam. Pozdrawiam, hej.
0: Pozdrawiamy, Joanna to była. Pozdrawiamy, Asiu. Ja już nawet nie pamiętam, szczerze wam powiem, jak się z rąk układało. Może kaczkę bym umiał zrobić? Teraz tak ręce układam, palce i patrzę. Z cieni w sensie. Kaczkę chyba bym umiał zrobić. Może orła cień jeszcze bym potrafił wywinąć. SK2. Ale chyba nic poza tym. Trzeba byłoby sobie poprzypominać te stare zabawy sprzed lat. No tak, a one były fajne. 10 minut do 7. Oddział zamknięty już teraz.

0: Jest klimacik. Wiktoria Kida, Księga Żywiołów, 3,5 minuty. Zostało nam do 7, wtedy najświeższa porcja newsów. Po pierwsze, niespokojnie nad Bałtykiem, ale sytuacja jest opanowana. Więcej o tym w newsach. No i CPN-y wracają. CPN-y wracają, znowu będziemy tankować mniej, bo to chodzi o ten program rządowy, szczegóły już za chwilę.
1: SK2.

0: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na Bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to gorące okazje z Intermarché. Jak chipsy Lay's, trzecie opakowanie gratis, a Pepsi 1,5 litra, tylko 4,99 przy zakupie dwóch.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
6: O!
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak!
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: I po reklamie.
13: Ruch jakby na drogach taki trochę mniejszy niż w każdy dzień tygodnia, a to pewnie dlatego, że dziś wielu z Was ma wolne. To co, można wyskoczyć na przykład gdzieś nad wodę, pogoda będzie ku temu sprzyjać, bo dziś dużo słońca w całej Małopolsce i na termometrach do 26-27 stopni. Ale za to przyjemna pogoda zapowiada nam się w weekend, bo w weekend wracają upały, będzie okazja do tego, żeby odpocząć gdzieś nad wodą albo w lesie, tam też jest podobno chłodno.
14: Minęła 7, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Niespokojnie nad Bałtykiem. Myśliwiec NATO zestrzelił drona nad Łotwą. Ryga ogłosiła alarm przy granicy z Rosją. Finlandia ograniczyła ruch lotniczy. Te wydarzenia śledzi nasz reporter Michał Rawa. Michale, czy sytuacja już się uspokoiła?
15: Tak, władze w Rydze odwołały już alarm ogłoszony nad ranem. Mieszkańcy otrzymali telefoniczne powiadomienia o zagrożeniu. Dron został zestrzelony przez jeden z myśliwców NATO, który pełni misję Baltic Air Policing. Łotewskie Ministerstwo Obrony przekazało, że bezzałogowiec wtargnął nad terytorium Łotwy w wyniku działań rosyjskich systemów walki elektromagnetycznej. Tymczasem drony miały uderzyć też na terytorium Rosji. Gubernator rosyjskiego obwodu leningradzkiego poinformował o uszkodzeniu portu Ust-Ługa nad Bałtykiem.
14: A to nie pierwszy incydent z dronami w tym roku na Łotwie. Ceny paliw znów w dół. Od poniedziałku wraca rządowy program CPN. VAT na benzynę i olej napędowy spadnie z 23 do 8%, przekazał premier Donald Tusk.
16: Powinno się to przełożyć na obniżenie cen paliw mniej więcej w zależności od paliwa od 90 groszy do ponad złotówki za litr. Będzie ta zasada obowiązywała od poniedziałku do 31 sierpnia włącznie.
14: Premier zapowiada obniżki nawet o złotówkę na litrze, a to jak słyszymy cieszy kierowców.
17: Dobrze, że taka informacja w końcu się pojawiła i na pewno jest to dobra wiadomość dla kierowców.
18: Każda taka obniżka to dla rodzin to dobrze.
19: Jak się dużo jeździ samochodem do pracy, to myślę, że tak. Cena diesla.
18: A diesel to teraz grubo ponad 8 zł.
19: No to jest dużo bardzo, nie? Dużo.
14: Z kierowcami na Śląsku rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz. Iga Świątek, królową Toronto. Polka pokonała w finale Jelenę Rybakinę 6-2, 6-3. To jej pierwszy tytuł w tym sezonie. Przez cały mecz mocno wspierały ją trybuny. A podczas ceremonii wręczenia trofeum Świątek odniosła się do krytyki, z którą mierzyła się w ostatnim czasie.
20: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
21: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
22: SK2 Sport.
14: UEFA przełożyła mecz Lecha Poznań. Drużyna mistrza Polski miała spore problemy z dotarciem na Wyspy Owcze na mecz z Klaksvík. Wszystko przez mgłę na tamtejszym lotnisku. Europejska Federacja przełożyła mecz na dziś na godzinę 20. I jeszcze przypominamy, Iga Świątek po raz pierwszy w karierze triumfowała w turnieju WTA 1000 w Toronto. W finale wygrała z Jeleną Rybakiną 6-2, 6-3. Jest to jej 26. tytuł w karierze.
20: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: To przeżyjmy to jeszcze raz, jak pięknie dopingowaliśmy Igę. Dzisiaj możemy dopingować siebie samych, bo jest piątek!

0: Ależ. Pięknie się to kończy. Jak ja romantycznie dzisiaj gram w ogóle. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę. Myslowic w Radiu SK, 20 minut po 7. Rozwiązała się afera sprzed roku. Głośno o tym. Rok temu radny Radomska z ramienia PSL Wojciech Ślusarczyk wrzucił do internetu zdjęcie pierwszej damy Marty Nawrockiej stylizowanej na Fionę z podpisem Aszrek gdzie? No i dostał oskarżenie od sądu przez to, że nazwał prezydenta Szrekiem. Sąd miał zdecydować, czy to obraza, czy nie. I wczoraj miał się rozpocząć proces. Po roku. Wczoraj miał się rozpocząć proces, ale sąd podjął decyzję o odroczeniu procesu. Teraz zostaną o tym powiadomieni państwo Nawrotcy i to oni zdecydują, czy kontynuować ten proces, czy nie. Ja bym na miejscu radnego troszkę się obawiał, bo gdyby prezydent dobrze wszedł w tę rolę i się osobiście pofatygował do radnego, to radny inaczej by śpiewał.
1: Nie robi tak! Nie! Nie! Szrek! Nie tak! Nie tak! Nie! Nie! Nie! Nie! Nie! Nie! Nie! Nie! Nie! Nie! Nie! Nie! Nie! Nie! Nie! Nie! Nie! Nie! Nie! Nie! Nie! Nie! Nie! Nie! Nie! Nie! Nie! Nie! Nie! Nie! Nie! Nie! Nie! Nie! Nie! Nie! Nie! Nie! Nie! Nie! Nie! Nie! Nie! Nie! Nie! Nie! Nie! Nie! Nie! Nie! Nie! Nie! Nie! Nie! Nie! Nie! Nie! Nie! Nie! Nie! Nie! Nie! Nie! Nie! Nie! Nie! Nie! Nie! Nie! Nie! Nie! Nie! Nie! Nie! Nie! Nie! Nie! Nie! Nie! Nie! Nie! Nie! Nie! Nie! Nie! Nie! Nie! Nie! Nie! Nie! Nie! Nie! Nie! Nie! Nie!

Ależ się naśpiewałem. Dobrze, że to tak cały czas nie słychać, tylko ja decyduję, kiedy włączam i wyłączam mikrofon. Fajnie, fajnie tak rozgrzać aparat mowy razem z Dodą. 17 minut po 7. Wielki, wielki finał. Dzisiaj stawiamy kropkę nad i, dzisiaj wszystko się kończy. Ale to będzie piękny finał. Hotel Arłamów czeka na kogoś z was. Jedno jest pewne, trzeba najpierw się zgłosić. Drugie, trzeba wiedzieć coś, niecoś o Polsce, bo bierzecie udział w quizie wiedzy o Polsce. Kto najlepiej z was z całego tygodnia odpowiada, zgarnia wyjazd do hotelu Arłamów, więc dzisiaj to się jeszcze może wydarzyć. Wczoraj walczyła Kinga i odpowiedziała na 8 pytań, z czego 7 poprawnie. Przedwczoraj był Andrzej. On odpowiedział na 7 pytań, 7 poprawnie. Czyli jedno jest pewne, żeby przebić wszystkich, musimy usłyszeć przynajmniej 8 pytań i na wszystkie udzielić poprawnej odpowiedzi. To jest takie minimum, żeby przebić, żeby nie było dogrywki, żeby nikt z nikim nie walczył w dogrywce o wyjazd do hotelu Arłamów. sk2.pl, zakładka wygraj, tam znajdziecie naszą zabawę. Polska jest najfajniejsza, zgłaszacie się i po 15 dzisiaj wielki finał. SK2.

0: To tylko taki delikatny przekaz podprogowy. My nigdzie was nie gonimy. My tylko mówimy, że jest 7:25. Jak coś, żebyście wiedzieli, jaki czas, ile tam macie albo ile nie macie. To znaczy, że też 5 minut dzieli nas od skrótu newsów w Radiu SK2. Bądźcie z nami. A po 7:30 warto mieć przy sobie telefon, bo będzie wasze ulubione PKP. Będziemy pozdrawiać kogoś piątkowo, więc łączcie się wszyscy ci, którzy chcą kogoś pozdrowić i wyciągajcie telefony z kieszeni. Wrócimy do tego za chwil parę, po 7:30.
1: SK2.

0: ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
1: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
2: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
4: Nie widzę żadnych słabych stron.
3: Od środy w Kauflandzie masło ekstra łaciate 2,99 przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
5: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
6: Kolego Pikachu!
5: Nie.
6: Ha? Jak to?
5: To Lego Pikachu jedzący kanapkę.
6: Tak!
5: Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
7: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Szukasz niezawodnego samochodu na każdą okazję? Postaw na profesjonalną obsługę i pomoc w wyborze samochodu dopasowanego do Twoich potrzeb. Poznaj Dongfeng Nowy Sącz. Nowoczesne samochody elektryczne, hybrydy oraz premierowy hybrydowy SUV z dużym zasięgiem. Skorzystaj z korzystnego finansowania leasing 100% z RRSO 0% z obowiązkiem wykupu lub kredyt 50/50 z RRSO 0%. Odwiedź salon Dongfeng Nowy Sącz przy ulicy Lwowskiej 249.
10: I po reklamie.
11: Bardzo przyjemny poranek, jeżeli spędzacie go z radiem SK2 Nowy Sącz. O tej porze już dużo słońca nad nami, a będzie jeszcze cieplej, bo na razie w okolicy 12-13 stopni, a w ciągu dnia do 26-27 dobiją słupki rtęci na naszych termometrach. Idealna pogoda na to, żeby wyskoczyć na przykład dziś gdzieś na basen. Można to zrobić w mieście, można zrobić poza miastem, można też odpoczywać w lesie albo wybrać się na przejażdżkę rowerową po okolicy.
12: Jest 7.30, Paulina Horbatowska, to są newsy SK2. Szybsza ścieżka na SOR-ach i krótsze oczekiwania pacjentów. Ratownicy medyczni mieliby większe uprawnienia, mogliby zlecać badania, wykonywać RTG i podawać leki pacjentom w stanie niezagrażającym życiu.
13: Musi się ktoś tymi pacjentami na tej poczekalni jeszcze wcześniej zająć. No nie może to być wszystko na głowie lekarza.
12: Mówi Marcin Wojcieszak, wiceprezes Krajowej Rady Ratowników Medycznych. Projekt nowej ustawy jest obecnie w trakcie konsultacji. Blisko 1000 osób ewakuowanych z Hiszpanii. Powodem są pożary lasów w Aragonii na północnym wschodzie kraju. Ogień objął już blisko 10 tysięcy hektarów. Walkę z żywiołem utrudniają susza i silny wiatr. Według służb przyczyną pożaru było podpalenie. Policja zatrzymała 28-latka podejrzanego o jego wywołanie. 4 rekordy Guinnessa dla Erlinga Haalanda. Napastnik Manchesteru City najszybciej w historii Premier League zdobył 100 goli. Potrzebował do tego zaledwie 111 meczów. Ma też rekord 36 bramek w jednym sezonie. W reprezentacji Norwegii Haaland zdobył 19 goli w Lidze Narodów, a w Lidze Mistrzów strzelił 5 goli w jednym meczu, wyrównując rekord Messiego i Luisa Adriano.

0: Najlepiej, jak się nie ma prawa jazdy, to niech ktoś inny prowadzi. Byle do szczęścia, byle na weekend, byle na jeszcze wymarzony urlop, byle na wakacje. Jeszcze one trwają. 38 po 7. 726-826-826 to nasz numer telefonu. Zapowiadam go, bo... Zarządzam odjazd PKP piątkowe, czyli pozdrów kogoś piątkowo. Pierwszy telefon, dzień dobry, jak masz na imię, kogo pozdrawiasz
1: dzień dobry.
0: I kim jest dla ciebie?
1: Pozdrawiam całą stołówkę z Dobrzenia Wielkiego, szczególnie wszystkich, którzy idą od poniedziałku na urlop i naszą sekcję pierogową, czyli panią Pysię i panią Gienię.
0: Dziękujemy, dobrze gotują?
1: Bardzo dobrze gotują, bardzo dobre pierożki.
0: To cieszymy się i smacznego w takim razie pod ten piątek dzisiejszy. 726-826-826 to nasz numer telefonu i nasze PKP. Jeśli chcecie kogokolwiek przez radio tu na żywo i teraz pozdrowić, to bardzo serdecznie zapraszamy do kontaktu. Kolejny telefon. Halo, dzień dobry. Słuchamy przez telefon, nie przez radio, od razu powiem.
2: Dzień dobry, pozdrawiam Szymona, jedziemy właśnie do Gdańska.
0: Okej, pozdrawiamy również szerokości. Na wakacje czy służbowo?
2: Na wakacje.
0: Na wakacje, tak trzymać. Kolejny telefon, halo, dzień dobry, tu PKP. Kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie? No i ty, jak masz
3: na imię? Dzień dobry, Krzysztof się kłania z tej strony.
0: Słuchamy.
3: Chciałbym pozdrowić Anusię moją kochaną, którą bardzo kocham, i jej koleżankę Karolinę z pracy. One mają obie taki duży dar przekonywania. Pozdrawiam całe wasze radio SK.
0: Pozdrawiamy. Kolejny telefon na 72682. Oj, się ktoś rozłączył. 726-826-826. Słuchamy. PKP. Kogo pozdrawiasz? Kim jest dla ciebie? Jak masz na imię?
4: Dzień dobry. Ja pozdrawiam swojego męża, który tak jedzie do pracy jak ja, i moją całą radio.
0: Dobra, zrozumiałem rodzinę, zrozumiałem radio i zrozumiałem, że pozdrawiamy i bezpieczeństwo, bo słyszę, że na głośniku i ktoś prowadzi samochód. Następny telefon, halo, dzień dobry, PKP, słuchamy.
5: Dzień dobry, z tej strony Chłowiec, chciałbym pozdrowić Magdalenę i Marcina od Słuchaczy Radia S2.
0: Dziękujemy, dołączamy się, wszystkiego dobrego. Kolejny telefon, czy tu się wyraźnie słyszymy? Przez telefon, nie przez radio, pamiętajcie. No i co? I co?
6: Pozdrawiamy wszystkich i wszystkich, którzy kierują teraz autkiem.
0: A ty też kierujesz teraz autkiem?
6: Teraz akurat nie, bo jest na stacji benzynowej.
0: Okej. Okay. No to miłego i taniego tankowania życzę. Jeszcze jeden telefon, a już tutaj ktoś nie dotrwał. Myślał, że się doczeka, a się nie doczekał. No to co? Odjazd PKP w kolejny piątek. Escada.

smaka narobili na ten weekend, imprezowego smaka narobili. Piersi, Weste 2, 10 minut zostało do 8. Niektórzy mają smaki na różne egzotyki i takie. Pan Ryszard Rębiszewski, pan Lotto, żyje w dwóch krajach. Odnalazł szczęście w Hiszpanii, prasa o tym dzisiaj donosi. Od 6 lat pan Ryszard Rębiszewski mieszka w Hiszpanii, żyje mu się tam podobno dobrze, ale chętnie wraca do ojczyzny. Pan Ryszard Rębiszewski przez 25 lat przecież był związany z Totalizatorem Sportowym. Jak się z nimi rozstał, to nastąpiło mu zwolnienie blokady i losowanie kraju do życia.

kroczek po kroczku zbliżamy się do 8:00. 6 minut nam zostało. Oczywiście, że dzisiaj też zagramy, bo już pytacie w SMS-ach, kiedy będą Państwa miasta. To chyba ci, co gdzieś tam co drugi, trzeci dzień pewnie słuchają Radia SK2. Codziennie po 8:00 gramy o prezent marzeń o wartości 500 zł. I to jest zazwyczaj ten moment, w którym ogłaszam, jak można się zgłosić.

zgłosić do naszej zabawy. Po pierwsze SMS-owo na 726-826-826 lub na Messengerze. Jak tam się zgłosicie, to zostawiacie nam swój numer telefonu i zazwyczaj odpowiadamy na jakieś pytanie konkursowe. I dzisiaj chciałbym sprawdzić, jak jesteście crazy, jak jesteście szaleni. Czy jest coś, co w te wakacje było niekoniecznie rozważne, ale zrobiliście to i potem sobie mówicie, było warto? No, takimi rzeczami właśnie się zgłaszajcie. Czymś szalonym. Co zrobiliście, co niekoniecznie było rozważne, ale mówicie sobie, było warto. 726-826-826 to SMS-owo albo na Messengerze. Jeszcze raz powtórzę tam. Zostawcie nam swój numer telefonu. Gramy o prezent marzeń o wartości 500 po 8.

0: co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
1: Ach, to niska cena.
2: Mamy to od Lewiatanie tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Krimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w ten piątek Chibo Exclusive kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. A Soda Stream różne rodzaje 440 ml. Teraz tylko 14,99 przy zakupie 2. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
7: I po reklamie.
8: Słoneczny, ale chłodny poranek wita nas w Bochni, Nowym Sączu oraz w Zakopanem. Po południu ma być zdecydowanie cieplej. Do 27 stopni pokażą termometry w Bochni i Nowym Sączu, 23 w Zakopanem. I cały dzień dziś spędzimy pod ładnym, bezchmurnym, błękitnym niebem, a jutro upalnie. Na ulicach ruch na razie niewielki. Bez utrudnień przejeżdżamy o tej porze ulicą Tarnowską, Węgierską, choć wzmożony ruch widać m.in. na północnej obwodnicy, ale dziś jakby ten ruch jest trochę mniejszy.
9: Zbliża się 8. Paulina Chorbatowska, to są newsy Eskin 2. Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. 40 osób zostało wykluczonych z partii, przekazał rzecznik dyscyplinarny PiS Karol Karski. To Mateusz Morawiecki i jego współpracownicy, którzy utworzyli klub parlamentarny Rozwój Plus. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
10: Koleżeński sąd dyscyplinarny zdecydował o wykluczeniu z PiSu 38 posłów i 2 senatorów. Uznano, że ciężko naruszyli statut partii poprzez opuszczenie klubu parlamentarnego i wstąpienie do nowego. W przypadku Mateusza Morawieckiego dodatkowo uznano, że 3 sierpnia publicznie ogłosił tworzenie konkurencyjnej nowej partii politycznej. To najpewniej nie ostatnie wykluczenia z PiSu. Nie rozpatrzono jeszcze sprawy 3 europosłów, którzy także są członkami Stowarzyszenia Rozwój Plus.
9: Wykluczeni parlamentarzyści mają 7 dni na odwołanie się od decyzji. Jeśli tego nie zrobią, to po tym czasie oficjalnie przestaną być członkami PiSu. Są wstępne wyniki sekcji zwłok 7-letniego chłopca, który utonął podczas nauki pływania w łódzkim akwaparku. Dziecko przez ponad 2 tygodnie walczyło o życie w szpitalu. Zmarło w środę. Sekcję przeprowadzono w Zakładzie Medycyny Sądowej.
11: Ustalono wstępnie, że przyczyną zgonu dziecka było niedotlenienie ośrodkowego układu nerwowego w wyniku zanurzenia i tonięcia. Ostateczna opinia zostanie wydana po zapoznaniu się z dokumentacją medyczną przez biegłych.
9: Mówi prokurator Emilia Michałowska-Marchewa z prokuratury okręgowej w Łodzi. Rodzice chłopca zdecydowali o przekazaniu jego narządów do transplantacji. Leicester City na sprzedaż za 200 milionów funtów. Klub, którym 10 lat temu sensacyjnie zdobył Mistrzostwo Anglii, dziś gra na 3 poziomie rozgrywkowym. Bramkarzem zespołu, przypomnę, jest 25-letni Polak Jakub Stolarczyk.
12: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: SK2 Sport.
9: W piłkarskiej Ekstraklasie czas na 4. kolejkę. Zaczną ją derby Mazowsza, w którym Legia podejmie Radomiaka. To spotkanie dziś wieczorem. 2 mecze tej kolejki zostały przełożone. Chodzi o starcia między Wisłą Płock a Lechem oraz Jagiellonią a Pogonią. Porażka polskich siatkarek na zakończenie memoriału Agaty Mróz rozgrywanego w Koszalinie. Biało-czerwone przegrały z Włoszkami 0-3. To na dokładnie tydzień przed startem Mistrzostw Europy.
12: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Dwie po 8, ja tak tylko przypomnę, że na zakupy to dzisiaj, jutro święto pozamykane, w niedzielę pozamykane, więc warto by się było zabezpieczyć. Dzisiaj też dzień energetyka, jak już będziecie na tych zakupach, to zwróćcie uwagę, ilu przed wami w kasie stoi tych energetyków. To po zakupach ich poznacie, oni będą szukać fazy przy kasie.

dedykacją dla wszystkich mam, które kiedykolwiek użyły sformułowania wracam za 5 minut i ma tu być błysk. To Dawid Podsiadło, specjalnie dla was, drogie mamy. 11 minut po 8, tu SK2. Jest lato, więc sezon na kleszcze trwa w najlepsze. Mam nadzieję, że po tych wszystkich spacerkach, po trawie, po krzakach, po lesie sprawdzacie siebie i jesteście okej, i wasze dzieci także. Ale czytam teraz, że i tak nie mamy tak źle. Nasze kleszcze to nic przy tych australijskich kleszczach. Uwaga, kleszcz z Australii ma w swojej ślinie takie toksyny, co paraliżują mięśnie oddechowe i mogą udusić człowieka. Tak znalazłem w internecie. Ja mam w ogóle znajomego, co był w Sydney i mówi, że tam jest taki widok w tym Sydney, że dech zapiera. I teraz ja już nie wiem, czy to tylko o widok chodzi.

0: Niech żyje sztuka, teraz będzie prawdziwa sztuka, bo ta zabawa jest... No, zalicza się do takiej sztuki.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta?
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: To przecież jest artyzm, to co wy bardzo często wyprawiacie w tej naszej zabawie. Ciekawe jak będzie dzisiaj. Agnieszka, Monika, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
5: Hej.
0: Hej, hej, zagramy sobie o prezent marzeń wartości 500 zł. Z koła najpierw wylosuję wam literę, później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii, a po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia nagrodę główną, druga osoba wtedy ma nagrodę pocieszenia. Jeszcze jest joker na kole, jak się wylosuje, można wybrać sobie literę. Czy wszystko jasne?
4: Tak, tak.
0: Dobrze, Agnieszka, w prawo, w lewo?
4: W prawo.
0: W prawo, proszę bardzo. Kręcę dla ciebie w prawo i zaraz wszystko stanie się jasne. Dla ciebie będzie litera R. R. Litera R jak rower. 20 sekund, Agnieszko. Uwaga, państwo. Miasto.
4: Radom.
0: Jeszcze raz, szybko.
4: Radom.
0: Znana postać.
4: Rambo.
0: Roślina.
4: Róża.
0: Kolor. Zawód?
4: Rolnik.
0: Potrawa?
4: Proszę.
0: Dobra, już czas się nam skończył. 7 punktów będzie dla ciebie. Miasto przerwało coś zasięg, dlatego prosiłem, żebyś powtórzyła. Ale już mamy wszystko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. To Rambo też ci zaliczam. 7, gdy... No, znana postać Rambo. No, wszyscy wiedzą, kto to był Rambo, nie? Nie nasza sprawa, Bambo. 7 punktów będzie dla ciebie. Monika ma 7 punktów do przebicia. W prawo, w lewo?
5: W lewo.
0: W lewo, proszę bardzo. O, czyżby znowu mi się koło zaczynało psuć? Nie, nie. Czasami ten pstryk się urywa i się... Dobra, działa. Zatrzymało się normalnie, elegancko. Zgadnij na czym. Na jokerze. Od razu ci odpowiem. Tak, możesz wybrać literę.
5: To ja wziorę B.
0: Druga litera alfabetu, tak?
5: Mhm.
0: No to 20 sekund. Państwo.
5: Belgia.
0: Miasto.
5: Berlin.
0: Tytuł filmu.
5: Barbie.
0: Imię.
5: Barbara.
0: Roślina.
5: Brzoza.
0: Potrawa.
5: Barszcz.
0: Zawód.
5: Bankier.
0: Samochód.
5: Bentley. Już,
0: ktoś
5: Bentley.
0: Ci... Bentley. No dobrze ci podpowiadałem, tylko że już po czasie. Dobra, Barbie. Barbie był chyba. Czy to był jakiś tytuł dodatkowy? Barbie film. Bo nie pamiętam, czy to było samo Barbie, czy to się jakoś inaczej
5: Barbie
0: nazywało.
5: Barbie było.
0: No dobrze, Barbie był. Dobrze, był Barbie. No dobra, ale mi robicie pod górkę, dziewczyny, no. 7-7, a to oznacza, że będzie... Dogryweczka. Jeszcze tak sprawdzam, czy na pewno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Agnieszka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Monika. No tak. Dogrywka polega na tym, że zakręcę sobie najpierw. O, już to zrobię i wam powiem. Zaraz jak się literka wylosuje, to wam powiem jaka literka. A później powiem jaka będzie kategoria. I kto chce pierwszy udzielić odpowiedzi, wymawia swoje imię i ma pierwszeństwo odpowiedzi. Odpowie w 3 sekundy, dobrze, zgarnia prezent marzeń. Nie odpowie w 3 sekundy albo udzieli złej odpowiedzi, prezent marzeń zgarnia przeciwnik. Wszystko jasne?
5: Tak.
0: Dobrze. No to litera jest G. Na G się zatrzymało. I kategoria będzie w salonie.
5: Monika.
0: Monika.
5: Garderoba.
0: 2. No dobrze, można mieć garderobę w salonie.
5: Super!
0: I 3. Już miałem odliczać, bo tak tutaj było zawahanie. Monika, zgarniasz prezent marzeń wartości 500 do Agnieszki, nagrody pocieszenia. Pięknego weekendu, dziewczyny, wam życzę. Państwa miasta właśnie po weekendzie wracają.
2: Państwa miasta?
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.

0: się w wakacje właśnie zastanawiamy często po tych koloniach. Tak było. Czy to była miłość, czy może nie. 26 minut po 8, a wakacje się kończą i wraca rok szkolny. Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało kalendarz na nadchodzący rok szkolny 2026-2027 i z niego wynika, że na uczniów czeka łącznie 187 dni wolnych. I w to się wliczają weekendy, święta, ferie i wakacje. 187 dni wolnych! A rok ma 365 dni. To nie jest rok szkolny. To jest pół rok szkolny.
1: SK2.

0: 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
3: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
4: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum dwóch różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Nie przegap w Biedronce. W ten czwartek i piątek polskie pomidory malinowe układane na wagę 4,99 za kilogram, a łopatka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 6,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę oraz ser żółty Gouda Światowit 400 gramów. 5,59 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To 13,98 za kilogram. Biedronka.
7: I po reklamie.
8: Przybywa nam samochodów na ulicach Nowego Sącza, m.in. na Prażmowskiego do Ronda Solidarności, ale ten ruch nie jest dziś tak duży jak w każdy tradycyjny piątek, pewnie dlatego, że wielu z Was ma dziś wolne. To kto ma wolne, może skorzystać z ładnej i słonecznej pogody, która dziś będzie, do 27 stopni w Małopolsce. A wolny weekend warto przeznaczyć na przykład na jakąś wycieczkę gdzieś nad wodę. Jutro będzie grzało i to dość mocno, do 30 stopni w całym regionie, w niedzielę w Nowym Sączu 34.
9: 15.
10: Minęła 8.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Uwaga kierowcy, są utrudnienia na Krajowej 76 między Lubelszczyzną a Mazowszem. W Stoczku Łukowskim zderzyły się dwa auta. Nie ma rannych, ale obowiązuje ruch wahadłowy na trasie Garwolin-Łuków. Utrudnienia mogą potrwać do 9. Utrudnienia też na Krajowej 50. W Młodzieszynku osobówka zderzyła się z ciężarówką. Trasa jest zablokowana w obu kierunkach. Dziś kolejne starty Polaków na lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy w Birmingham. Wystąpią dyskobol Daria Zabawska i skoczek wzwyż Mateusz Kołodziejski. Na 10 tysięcy metrów pobiegnie Elżbieta Glinka, a pierwszy dzień wieloboju czeka Adrian Nesłek-Schubert.

Gdyby to był taki lekki, letni, przelotny deszczyk, nie miałbym nic przeciwko, może o takim tu śpiewali i jakby są zaklinaczami takiego właśnie deszczu Lady Punk w tym utworze. 20 minut do 9, jest już sygnał, to oznacza, że będziemy przeglądać newsy sprzed lat. Nasz kącik odkurzający, przypomnijmy co się działo, tutaj akurat 5 lat temu, tego samego dnia, który mamy dzisiaj. Podczas dynamicznej akcji policji zatrzymano dwóch mężczyzn, którzy odpowiedzą za kradzieże samochodów z Niemiec. Mężczyźni działali bardzo szybko. W ciągu doby potrafili ukraść kilka samochodów oraz wytypować kolejne pojazdy do kradzieży. Następnie skradzione samochody odstawiali w miejsce, gdzie czekały na nich do momentu, aż kolejny raz pojawią się w Niemczech. Wówczas skradzione samochody przewozili do Polski. Wpadli, gdy wracali do kraju skradzioną w Niemczech Mazdą MX-5. Podejrzani zostali zatrzymani przy punkcie poboru opłat na autostradzie A2, pisała Wirtualna Polska 14 sierpnia 2021 roku. Po pierwsze, myślałem, że Polacy już od dawna nie kradną samochodów z Niemiec, a tu się okazuje, że proszę, to było całkiem niedawno, bo 5 lat temu. Tu niestety rozczarowanie. A po drugie, i tu jest coś pozytywnego, to najprawdopodobniej jedyny w historii przypadek, gdzie bramki na A2 przydały się do czegoś pożytecznego.

Bardzo dobre utwory robi i to się pewnie też okaże podczas koncertu Top of the Top Sopot Festival 2026, bo Oskar Cyms przecież tam wystąpi w Operze Leśnej. Wszystko zaczyna się 24 sierpnia, czyli za 10 dni. My co prawda jeszcze żyjemy męskim graniem, bo wczoraj rozdaliśmy ostatni karnet na męskie granie, którego finał w Warszawie za tydzień, ale już powoli możemy żyć też koncertem Top of the Top. Już zdradzę, że w przyszłym tygodniu będziemy mieli dla Was zaproszenia właśnie do Opery Leśnej, do Sopotu, na koncerty z cyklu Top of the Top. Więc proszę bardzo, u nas pełne wakacje atrakcji. Jak zawsze zresztą, jeszcze w ogóle dzisiaj finał Polska jest najfajniejsza. Będzie się działo. Eska.

3, 2, 3, 4, 2, 3 i tak sobie odliczamy i to się można bujać do tego na 3, to jest super. ONA i drzwi. Wesce 2, 5 minut zostało do 9, wtedy najświeższa porcja newsów. Podobno muzycy do Kalisza się zjeżdżają i będą trąbić. Bądźcie z nami, więcej szczegółów już za chwilę.

0: Reklama.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu karkówka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 45% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 18,49. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 49 przy zakupie 12. Butelka z kaucją. Najniższa cena z 30 dni 2,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji Rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na Rozpal.pl, regulaminy.
6: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
7: Teraz masażer Hertz Medical, elektryczna bańka chińska, tylko 82,95. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 92,17. Allegro Days do 17 sierpnia.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Co się opłaca? Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
11: Pogoda na bank będzie nam dziś sprzyjać w całej Małopolsce. Dużo słońca od Zakopanego przez Nowy Sącz po Bochnie i na termometrach nawet do 27 stopni. Ruch na ulicach Nowego Sącza nie jest zbyt duży, ale już możecie postać na czerwonym w rejonie cmentarza Gołąbkowickiego i na Kościuszki. Jutro ma być podobno jeszcze cieplej. Termometry w Nowym Sączu wskażą 30 stopni, a w niedzielę nawet 34. Przez cały weekend możemy liczyć na piękną i słoneczną pogodę, a w przyszłym tygodniu ma być deszczowo.
12: Jest 9:00, Paulina Chorpatowska, to są newsy Eski 2. Po dramatycznym wypadku w Łomży jest decyzja sądu. 4-latka, która spadła z balkonu, trafi do pieczy zastępczej.
13: Analizując sytuację dziecka, możliwości rodziców opieki nad tym dzieckiem, no sąd podjął taką decyzję, że konieczne jest w tym momencie umieszczenie tego dziecka poza opieką matki i ojca.
12: Mówi wiceprezes Sądu Rejonowego w Łomży Małgorzata Wrzesińska-Modzelewska. Przypomnijmy, 4-latka wypadła w niedzielę z 5. piętra. Cudem uratowały ją przypadkowe osoby, łapiąc dziecko w koc. Matka spała w mieszkaniu, była nietrzeźwa, do tej pory nie została przesłuchana. Ojciec dziecka przebywał za granicą. Orzeczenie nie jest prawomocne. Rodzice 4-letniej dziewczynki mogą się odwołać od tej decyzji. Polskie służby udaremniły zamach na obywatela Stanów Zjednoczonych ukraińskiego pochodzenia. W Warszawie zatrzymano obywatela Rosji, który miał wykonać egzekucję, poinformował premier Donald Tusk. O szczegółach nasz reporter Michał Skolimowski.
14: Cała operacja była realizowana we współpracy z amerykańskimi służbami. Premier Donald Tusk przekazał, że egzekucji udało się zapobiec w ostatniej chwili dzięki sprawnej akcji ABW i policji. Zaznaczał też, że to sytuacja bez precedensu.
15: Pierwsza taka sytuacja, że ktoś na zlecenie rosyjskie decyduje się na zamach wobec obywatela amerykańskiego na terenie innego kraju NATO.
14: Szef rządu przekazał też, że człowiek, który miał być celem zamachu, był niewygodny dla reżimu Putina. Policja z kolei informuje, że zatrzymany mężczyzna ma 29 lat, usłyszał zarzut przyjęcia zlecenia zabójstwa i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu do 15 lat więzienia.
12: Dziękujemy, to był Michał Skolimowski. Młodzi muzycy zjadą do Kalisza. W niedzielę rusza Letnia Akademia Instrumentów Dętych Blaszanych. Towarzyszyć jej będzie festiwal Roztrąbiony Kalisz.
16: Do Kalisza przyjeżdża co roku około 300 do 400 młodych adeptów sztuki, którzy codziennie ćwiczą na swoich instrumentach. Gramy w parku, przy fontannie nocy i dnia i w różnych zakątkach miasta Kalisza będzie nas można usłyszeć.
12: Mówi organizatorka wydarzenia Małgorzata Kałużna, a festiwal potrwa do 21 sierpnia.
17: A kto nie słuchał newsów, ten trąba, tak jeszcze powiem. 2,5 minuty po 9:00. Kolejna porcja najlepszych polskich hitów od Smolastego zaczniemy. Zagram wam nówkę, sztukę od Sarsy. Będzie Jan Borysewicz z Pawłem Kukizem. Tak, zaczynamy godzinę 9:00. Dawid Wajda, cześć ponownie. No.

tak samochodowo się zrobiło, tak z biegami sytuacja. Ja sobie przeglądałem różne sytuacje drogowe w internecie i uznałem, że w tej godzinie przynajmniej o dwóch powiem. Jedna będzie z Polski, druga będzie z Włoch. Najpierw ta z Polski, bo no, niektórzy nie dowierzają, jak wysoki mandat wystawiła drogówka ze Stargardu 70-letniej kobiecie. No, wieczorową porą kobieta wjechała sobie z głównej drogi w prawo i zatrzymała ją policja i dała jej dwa mandaty po 5000 zł. Jeden za niezastosowanie się do zakazu skrętu w prawo, a drugi za niezastosowanie się do znaku zakazu wjazdu. Jakby ten sam zakaz, tylko jeden znak i drugi znak i za każdy po 5000 zł. Rodzina uważa, że to niesprawiedliwe, już do sądu planują się odnieść. W internecie masa komentarzy a propos tego, czy 5000 zł za takie coś dla 70-letniej kobiety to okej. No bo łącznie 10000, dwa mandaty po 5000 za każde wykroczenie dla 70-latki. Nie zdziwiłbym się, gdyby się okazało, że jeden z tych policjantów wystawiających mandat jest zięciem tej

0: ale dostatecznie długie, żeby powspominać sobie różne piękne chwile z historii muzyki.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Z historii polskiej muzyki. Przenosimy się w przeszłość, żeby posłuchać sobie pięknych polskich utworów, które grają do dziś i znamy je do dziś. I ten utwór, który zagram, jest na to dowodem, bo on był odświeżony 2 lata temu razem z Dawidem Kwiatkowskim. Maryla Rodowicz nagrała ten utwór ponownie, ale my go za chwilę zagramy w oryginale, a oryginał pochodzi z 1978 roku. Nawet jak nie pamiętamy, to zawsze możemy sprawdzić i sobie tak porównać, co mogło się w tym roku dziać. I na przykład pierwszy odcinek serialu Noce i Dnie się pojawił w tym roku. Urodziła się 35-milionowa obywatelka Polski. A sprawdziłem też, po ile było paliwo. Złoty 70. Tylko ja się na tej walucie za bardzo nie znam, jak to tam wtedy funkcjonowało i ile to się zarabiało. I czy te złoty 70 wtedy to jest złoty 70 dziś, ale raczej chyba nie. No, ale tak podają, że złoty 70 benzyna kosztowała. Słowa Agnieszki Osieckiej, muzyka Katarzyny Gertner. W chórkach zespół Alibabki. Kto nigdy na to nie zwrócił uwagę, niech zwróci. Bo to też jest ciekawe. No i Maryla Rodowicz w oryginale z 1978 roku. Utwór Wielka Woda już teraz w Radiu SK2.

0: zapowiada album tym nowym utworem Zalia, Tylko Mnie Kochaj. Bardzo czekała podobno na ten utwór. 20 minut zostało nam do godziny 10. Obiecałem wam dwie takie sprawy samochodowe. W tej godzinie jedna była z Polski. Bardzo duży mandat ze Stargardu. Policjanci wręczyli 70-latce, a teraz czytam o sprawie, która ciągnie się latami. Już 6 lat się ciągnie we Włoszech. W 2020 roku. Włoszka dostała mandat za korzystanie z telefonu podczas jazdy samochodem. No ale kobieta później zaskarżyła cały mandat i sprawę do sądu, twierdząc, że nie, to nie był telefon. Ja miałam cukinię, a nie telefon. Cukinię miałam. No i do tej pory się to wszystko ciągnie, bo żaden sąd nie chce kobiecie uwierzyć, że ona zamiast telefonu miała cukinię. A ja tak myślę, że nawet gdyby to była cukinia. Cukinia, wiecie, to jest taki duży ogór, nie? To i tak powinien być za to mandat. Skoro korzystanie z telefonu podczas jazdy rozprasza, to korzystanie z cukinii tym bardziej.
1: SK 2.
2: Autopromocja.
1: Ser pleśniowy we Francji? Czy oscypek z żurawiną na Podhalu?
2: Latem to Polska jest najfajniejsza. Zgłoś

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
2: I po reklamie.

bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: samych życiowych sukcesów wam życzę na ten weekend, żeby zdobywać wszystkie góry świata i żeby nasze życie właśnie było tak słodkie, jak to opisuje grupa Kombi w tej piosence. Pamiętajcie o tym, że jutro sklepy zamknięte, w niedzielę sklepy zamknięte, więc na zakupy dzisiaj i nawiązując też do tytułu tego utworu, powiem to za wasze dzieci, kupcie im coś słodkiego, jak będziecie na zakupach.
1: Reklama.
2: Zapraszamy serdecznie. Bieszczady w sierpniu.
3: Stare dobre małżeństwo na żywo. Schronisko Aniołów na terenie Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej.
4: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00, godzina 20:00 i godzina 20:00.
3: Wojtek, Rysiek, Romek i Krzysiek znowu na jednej scenie.
5: Zapraszamy w Bieszczady w sierpniu do Majdanu.
3: Bilety na sdm-myszkowski.com.
6: Bieszczadzkie Anioły, Anioły Bieszczadzkie. Zapraszamy.
1: I po reklamie.
7: Robi nam się coraz cieplej za oknem. Po południu termometry w Bochni i Nowym Sączu pokażą nawet 27 stopni. Do 23 podskoczą słupki rtęci na termometrach w Zakopanem. Przez cały dzień czeka nas ładna i słoneczna pogoda, a także bezchmurne niebo. A jutro będzie upalnie, do 30 stopni. Cieplej ma być jeszcze w niedzielę, do 34. Przez cały weekend czeka nas bardzo ładna i słoneczna pogoda w naszym regionie. No niestety po weekendzie będzie padał deszcz.
8: Jest 10:00, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Śmiertelne potrącenie na przejeździe kolejowym w Toruniu. Do tragedii doszło przy ulicy Kluczyki po godzinie 8:00 rano. Na miejscu pracują policja i prokurator. Są też utrudnienia w ruchu kolejowym. O nich nasza reporterka Marta Łazarska.
9: Pociąg, który brał udział w zdarzeniu, to bryda relacji Bydgoszcz Główna, Warszawa Wschodnia. Na ten moment utrudnienia dla tego kursu sięgają około 2 godzin. Z opóźnieniem około 15-minutowym muszą liczyć się także pasażerowie jadący przez Toruń Głównym do Lublina, Katowic, Wrocławia czy Gdyni. Mowa o pociągach takich jak Kujawiak, Doker, Hutnik czy Niegocin.
8: A na miejscu pracują służby, które będą wyjaśniać okoliczności tego zdarzenia. Uwaga kierowcy, zablokowana S5 w kierunku Poznania. W okolicach Żnina zderzyły się ciężarówka i osobówka. Droga w kierunku Poznania jest całkowicie zablokowana, a utrudnienia mogą potrwać jeszcze około 2 godzin. Od poniedziałku tańsze tankowanie. Na ostatnie 2 tygodnie wakacji rząd przywraca część programu ceny paliwa niżej. Będzie niższy VAT, do tego maksymalne stawki za litr. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. To ile będzie taniej?
10: Z rządowych wyliczeń wynika, że tankujący w zależności od paliwa zaoszczędzą od 90 groszy do ponad złotówki na litrze.
11: No więc będziemy mieli CPN, radykalnie niższy VAT, jedną z najniższych cen w Europie, ale ja wiem, ciągle będzie drogo.
10: Mówił premier Donald Tusk. Obniżki będą obowiązywały od najbliższego poniedziałku do 31 sierpnia. Ceny maksymalne paliw na każdy dzień, tak jak wcześniej, będzie ogłaszał minister energii. Kierowcy czekali na te informacje i cieszą się, że będzie taniej.
12: Jestem bardzo zadowolony. Wczoraj zatankowałem bak za ponad 500 złotych i na pewno jest to dobra wiadomość dla kierowców.
13: Obniżki zawsze się przydadzą.
10: Obecnie litr diesla kosztuje średnio około 8 zł i 10 groszy, a benzyny 95 7,30.
8: Dziękujemy, to był Michał Skolimowski.
14: Z tym paliwem to będzie tanio, ale nadal drogo. Taka to logika, ale może komuś się opłaci. Dobrze, że Polak potrafi, zawsze sobie poradzi. My potrafimy grać wam najlepsze polskie hity w Radio SK A2. Ania Dąbrowska, duet Chojnacki i Piaseczny. Ich usłyszymy za chwilę. Kasia Grodzka, dzień dobry.

0: 2.
1: Ta gwiazda wystąpi na Top of the Top Sopot Festival 2026.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: niby Irish, ale jednak Polish. Zespół Tilaf i Irish w Radio SK 2, tak wam gramy. Wielka rewolucja się zadziała, słuchajcie, Instagram zmienił swoje logo, pewnie już widzieliście. No i jest aferka, bo zmieniła się czcionka, którą jest napisane właśnie słowo Instagram. I ci, co bardziej złośliwi, czytają to logo Instagram. I faktycznie to R wygląda jak Z, jak byk, Instagram. Może to jest, słuchajcie, jakiś nowy trend, że R zamienia się w Z. Czyli na targu powiemy, tych truskawek to 100 gzamów poproszę.
1: SK2.

0: Paradoksalnie, zazwyczaj jak gra się whisky i śpiewa przy ognisku właśnie od zespołu Jam, to nigdy się nie jest samotnym, więc dobrze się ułożyło. Zespół Jam i whisky gramy wam na antenie Radia SK2. Takie ognisko na pewno się przydaje, gdy jest się nad morzem, a kąpiel z powodu sinic jest zakazana. Na szczęście czytam właśnie, że sinice się wycofały ze wszystkich kąpielisk nad Bałtykiem. Można śmiało sobie biec do wody, ochłodzić się. I też jak najbardziej, jeżeli kręcą was góry, takie Bieszczady na przykład, to już dziś ostatnia szansa i wielki finał. Zabawy Polska jest najfajniejsza. Dziś po 15:00 ktoś dorwie pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Arłamów. No a walka rozegra się oczywiście w quizie o Polsce, gdzie trzeba odpowiedzieć na jak najwięcej pytań. Zgłoszenia na sk2.pl.
1: SK2. Reklama.
2: Castorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
2: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Bez pracy nie ma kołaczy. Bez narzędzi nikt się nie rozpędzi. Autona. Największy w Małopolsce sklep z kompleksowym wyposażeniem warsztatów samochodowych. W ofercie wózki warsztatowe, narzędzia ręczne specjalistyczne i pneumatyczne, podnośniki, kompresory, blokady rozrządu i wiele innych. Zapewniamy też mocne wsparcie profesjonalistów. Autona. Nowy Sącz, Witosa 74. Sprawdź na autona.pl i Facebooku. Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
4: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz w Biedronce. Przybory i akcesoria szkolne Kajet i Moontail by Julia Żugaj już od 12,99 za sztukę lub opakowanie. A zeszyty A5, 60 kartek, różne rodzaje, już od 49 groszy za sztukę. Do tego przybory do pisania, kolorowania i wymazywania pętel tylko 11,99 za sztukę lub opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
5: Do hymnu.
6: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko Anioł.

0: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00.
1: Kastorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
1: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Słyszysz ten dźwięk? Market PSP Mrówka w Kamionce Wielkiej poleca myjki ciśnieniowe Stalco już od 299 zł. Odwiedź nas i skorzystaj z atrakcyjnych promocji. PSP Mrówka, Kamionka Wielka. Blisko Ciebie.
5: I po reklamie.

0: Nie wiem jak wam, ale mnie lata 90. kojarzą się na przykład z chrupkami o smaku keczupowym. Były kiedyś takie. No i w tych chipsach i chrupkach znajdowało się różne fajne rzeczy, w tym także i tazosy, o których tuż przed godziną 11 śpiewa nam Dawid Podsiadło. Tu Radio SK2, zbliża się godzina 11, przed nami niosę.
1: Reklama.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?

0: Tak!
1: A jak lemoniadę?
0: No też.
2: To poprosimy.
3: Ale co?
1: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
6: Czyta lektor AI.

0: w centrum.
1: Do soboty mleko wypasione Mlekowita litr złoty 69 przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. W delikatesach centrum. Milk Patrol! Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
2: Play. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Szukasz niezawodnego samochodu na każdą okazję? Postaw na profesjonalną obsługę i pomoc w wyborze samochodu dopasowanego do Twoich potrzeb. Poznaj Dongfeng Nowy Sącz. Nowoczesne samochody elektryczne, hybrydy oraz premierowy hybrydowy SUV z dużym zasięgiem. Skorzystaj z korzystnego finansowania leasing 100%, z RRSO 0% z obowiązkiem wykupu lub kredyt 50 na 50 z RRSO 0%. Odwiedź salon Dongfeng Nowy Sącz przy ulicy Lwowskiej 249.
6: I po reklamie.
7: Piękna, słoneczna pogoda za oknami w Nowym Sączu, Bochni i Zakopanem. Utrzyma się do wieczora. To są dobre wiadomości, też praktycznie ani jednej chmury na niebie i bardzo ciepło po południu do 27 stopni. Jutro 32 stopnie w całej Małopolsce, a w niedzielę nawet 34. No i do tego warto jeszcze dorzucić bezchmurne niebo. To na pewno bardzo fajny zestaw na wolny weekend. Po weekendzie niestety pogoda ma się nam trochę pogorszyć.
8: Jest 11. Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Szczęśliwy finał poszukiwań w Jastrzębiu-Zdroju. Policja odnalazła 31-latka i jego 4-letniego syna. Obaj wczoraj około godziny 17 wyszli z mieszkania na podwórko i ślad po nich zaginął. Mieli być widziani późnym wieczorem w centrum miasta. Poszukiwania trwały całą noc. Odnaleziono ich dopiero rano. Obaj są cali i zdrowi. Etna wciąż paraliżuje ruch lotniczy na Sycylii. Tysiące turystów próbują wydostać się z wyspy lub na nią dotrzeć. Zakaz lotów na lotnisku w Katanii przedłużono do soboty do godziny 2 w nocy. Mimo zagrożenia turyści próbują dotrzeć jak najbliżej wulkanu. A na miejscu jest nasz dziennikarz Marek Balawajder.
9: Ten kontrast widać tutaj bardzo wyraźnie. Z jednej strony Etna nadal przyciąga wzrok. Jak teraz widzę, dymi się z tego pierwszego i drugiego krateru. Z drugiej strony tysiące turystów mierzą się z zupełnie inną rzeczywistością. Odwołane loty, wielogodzinne przejazdy przez wyspę i szukanie miejsca w samolotach z innych lotnisk. Sam wczoraj próbowałem wrócić z Palermo do Krakowa, ale lot został nagle odwołany. To pokazuje, że problem nie kończy się już na Katanii, dlatego rada dla tych, którzy dopiero tutaj lecą, jest bardzo prosta. Przyjeżdżać można, ale trzeba mieć plan B, sprawdzać lot kilka razy dziennie, zachować elastyczność i nie zakładać, że powrót odbędzie się dokładnie tak, jak zapisano na bilecie. Z Sycylii, Marek Balawajder.
8: Gratka dla fanów kultowego Rancha. Już jutro w Jeruzalu koło Mińska Mazowieckiego odbędzie się 5. zlot fanów serialu. W programie spotkania z aktorami, koncerty oraz bieg i marsz z kijkami.
10: W Jeruzalu, czyli w miejscu, gdzie kręciliśmy i kręcimy serial Rancho, odbędzie się 4. bieg spod ławeczki. Spod ławeczki słynnej przed sklepem. Bieg śladami miejsc serialu Rancho.
8: Mówi Artur Barciś, czyli serialowy Czerepach. A nowe odcinki kultowego Rancha będzie można obejrzeć już jesienią.
11: Ja bym dorzuciła jeszcze plan C dla tych, którzy jednak do Katanii chcą się wybrać, chcą polecieć. Plan C, bo dużo cierpliwości trzeba spakować do tej swojej walizki, jeśli faktycznie chcemy tam lecieć w rejon Etny. Ahoj, przygoda, jak to mówią, tu Radio SK2, dziesiątka polskich hitów bez reklam. Tak wam gramy. Kasia Grodzka, dzień dobry.

Wszystkie zmysły poruszają elektryczne gitary. Widać, słychać i czuć. Jestem z miasta. Tak wam gramy w Radiu SK2. A co tam poza miastem się dzieje? Zapewne zapytacie. Na norweskim archipelagu Svalbard turysta postanowił obudzić śpiącego niedźwiedzia polarnego za pomocą syreny mgłowej. Ten genialny po prostu pomysł został nagrodzony karą. 50 tysięcy koron, to w przeliczeniu 20 tysięcy złotych. Są na tym świecie istoty, którym po prostu należy dać dłuższą chwilę na spokojne wstanie z łóżka, bo próba przyspieszenia tego procesu zawsze kończy się sporą katastrofą finansową albo też emocjonalną.

Sława spadła na niego szybko. Współzałożyciel i lider zespołu Universe Mirek Breguła stał się popularny, mając zaledwie 19 lat. W 1983 roku jego grupa zwyciężyła w Młodzieżowym Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki we Wrocławiu. W 1992 roku na festiwalu w Opolu zespół zdobył pierwszą nagrodę w konkursie Premier za piosenkę Daj mi wreszcie święty spokój. Jednak pik popularności zespół osiągnął 2 lata później, gdy w romantycznej balladzie połączył siły z Beatą Kozidrak. I tak powstał przebój Tyle chciałem ci dać.

0: płonie. Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: To nowość w Radiu SK2, drugi hymn tegorocznego męskiego grania, czyli Tańczy od Igora Herbuta, Zali i Vito Bambino. Wejściówki na wielki finał trasy w przyszły weekend w Warszawie rozdane, słuchacze zadowoleni, a tegoroczny skład też będzie zadowolony, jeśli wejdziecie na sk2.pl i zagłosujecie na kawałek Tańczy w gorącej polskiej dwudziestce. Czy wskoczy na podium? To się okaże już dziś po 18.
2: SK2.
3: Autopromocja.
2: Ser pleśniowy we Francji? Czy oscypek z żurawiną na Podhalu?
4: Latem to Polska jest najfajniejsza.

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama. W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
3: Nie widzę żadnych słabych stron.
2: Od środy w Kauflandzie artykuły szkolne, kup 4 z Kaufland Card Extra, 4 najtańsze gratis, 8 na osobę. Nie dotyczy papierów Xero i plecaków. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 6 butelek 1,5 litrowych, 9,54. Kaufland.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
8: I po reklamie.

0: wierzyć w miłość. Warto i wierzyć w to, że jak się zaczyna urlop, to się będzie miało fajną pogodę. Też warto, na pewno to nie zaszkodzi. Zespół Ira i Wiara, takie polskie hity gramy wam na antenie Radia SK2. Zbliża się południe, przed nami newsy, a po godzinie 12 wkrętka Kamila Nosela, między innymi.
1: Reklama.
2: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
3: He's psycho.
2: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
4: Hello?
2: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Masz warsztat samochodowy lub samochód ci nie służy? To ekipa z Autony mile cię obsłuży. Autona. Największy w Małopolsce sklep z kompleksowym wyposażeniem warsztatów samochodowych. W ofercie wózki warsztatowe, narzędzia ręczne, specjalistyczne i pneumatyczne, podnośniki, kompresory, blokady rozrządu i więcej. A do tego mocne wsparcie profesjonalistów. Autona. Nowy Sącz Witosa 74. Sprawdź na autona.pl i Facebooku. Chcesz mieć warsztat wypasiony? No to ruszaj do Autony.
1: I po reklamie.
7: Bardzo ciepłe popołudnie czeka nas w Bochni, Nowym Sączu i Zakopanem, na termometrach do 27 stopni, ale jak wiemy, w słońcu ta temperatura odczuwalna może być znacznie wyższa. Jeżeli wybieracie się wieczorem na koncert w Nowym Sączu na rynku, no to trzeba będzie zabrać ze sobą jakąś cieplejszą bluzę, bo ma być dużo chłodniej. A jutro czeka nas bardzo upalna sobota, do 32 stopni pokażą termometry w całym regionie, w niedzielę jeszcze cieplej, 34. Proponuję poszukać ochłody gdzieś nad wodą.
8: Jest 12 News SK2, Anna Łobocka. Kierowcy będą zadowoleni. Od początku przyszłego tygodnia ceny paliw idą w dół. Minister energii podał już maksymalne ceny na stacjach w najbliższy poniedziałek. Za litr benzyny 95 zapłacimy 6 zł i 49 groszy. Za benzynę 98 7,20, a za diesla 7,37. To efekt powrotu do pakietu CPN, o czym wczoraj poinformował premier. Ceny będą niższe o około złotówkę na litrze, mówi Michał Stajniak jak z działu analiz XTB.
9: Przez najbliższe dwa tygodnie tankowanie będzie znacznie łagodniejsze dla naszych portfeli, ale z drugiej strony nie wiemy, co przyniesie przyszłość, a w szczególności już sytuacja od 1 września.
8: Tym na razie nie przejmują się kierowcy.
10: Obniżki zawsze się przydadzą.
11: Jestem bardzo zadowolony. Wczoraj zatankowałem bak za ponad 500 zł. Tak, jak obowiązywał program CPN, to wtedy to była oszczędność właśnie rzędu ponad 100 zł na baku paliwa.
8: Pakiet CPN, który przywrócił rząd, oznacza niższy VAT na paliwa oraz maksymalne ceny na stacjach. Trzeba ewakuować nawet 4000 osób. Saperzy, policja i strażacy w akcji na warszawskiej Woli. Służby będą wydobywać niewybuchy znalezione podczas prac na skrzyżowaniu ulic Grzybowskiej i Żelaznej. Operator koparki natrafił tam wczoraj na 4 pociski z czasów II wojny światowej. Na czas pracy saperów trzeba ewakuować mieszkańców w promieniu 300-400 metrów od niewybuchów. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa akcja służb. Długi sierpniowy weekend rusza pełną parą. Wielu turystów wybiera w tym czasie szlak Wielkich Jezior Mazurskich. Przed rejsem warto dokładnie sprawdzić, czy żaglówka jest odpowiednio przygotowana, przypomina Jarosław Sroka z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
12: Sprawdźmy stan techniczny naszego jachtu, naszego housebota. Czy będziemy mieli pod ręką taką ilość środków ratunkowych, jaka jest przypisana do jachtu, czy mamy koło ratunkowe, czy mamy apteczkę wyposażoną.
8: Szlak wodny to również droga, dlatego przed wypłynięciem warto zapoznać się z obowiązującymi przepisami.
0: Tak, szlaki na Mazurach to te, po których można sobie chodzić w klapkach bez wstydu, bezkarnie i w pełni bezpiecznie, to w te górskie rejony trzeba stopy nieco bardziej odziać. A czy góry, czy Mazury, mamy dla was najlepsze polskie hity. Klasyk od kombi dla was na początek. Kasia Grodzka, piątkowy dzień dobry.
13: No to gramy.
14: 10 hitów.
13: Najlepszych polskich hitów.

0: Ważne, by mieć swoje miejsce na ziemi. O tym Mezo i Kasia Wilk w Radiu SK2. Ważny jest też dystans do siebie, a już w ogóle najbardziej ważny, najważniejszy to dystans do Kamila Nosela. Czas na jego wkrętkę.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Halo?
3: Dzień dobry, Gwincia Radek Mara po tej stronie. Czy ja się dotelefonowałam do pani Olgi z wylotu na Turcję, już pani powiem, 12?
2: 12 września, tak?
3: Tak, to pani. Tak. Biuro podróży tak. Po tej stronie, proszę pani. Chciałabym tylko jedną kwestię, bo tam nas zapytują w hotelu. Kombinezon ochronny jednorazowy. Ile sztuk i jakie rozmiary pani chce?
2: A do czego jest ten kombinezon?
3: Na basen.
2: Na basen. I to jest jakiś koszt?
3: No, jeżeli pani będzie chciała więcej, to będzie koszt. Jeżeli pani będzie chciała, no załóżmy 10 sztuk, to tam damy radę bezkosztowo to.
2: No kurde, nie wiem, zaskoczyła mnie pani tym telefonem, bo ja nawet nie wiem, o co chodzi z tym.
3: Już pani mówię. Ostatnio mieli tyle turystów z Europy i podejrzenia są takie, że ci turyści chodzą na basen, żeby wziąć tam kąpiel. I oni chcą tego uniknąć, dlatego organizują, proszę pani, kombinezony ochronne jednorazowe, aby, proszę pani, ten człowiek, który nie był wcześniej pod prysznicem, nie mógł się umyć w basenie.
2: Mhm, no bo u nas ogólnie są 4 osoby dorosłe.
3: Tak.
2: I 3 dzieci.
3: Mhm. Czyli na te wszystkie osoby szykować kombinezony ochronne jednorazowe?
2: Tak, proszę.
3: A dzieci, jakie to są wysokości?
2: Dziewczynka 128.
3: Mhm, dobrze.
2: Później 110 chłopiec.
3: Tak.
2: I 86.
3: My, proszę pani, najmniejszy strój kombinezon ochronny jednorazowy mamy do 1,50 m.
2: No dobrze, no to weźmiemy, bo co?
3: No i tutaj jest zasada taka, żeby przed wejściem na basen państwo wchodzicie w ten strój i w tym stroju, proszę pani, byli na basenie.
2: No nie, ale dla mnie to jest dziwne, że jak w kostiumach na basen.
3: No proszę pani, bo co niektórzy, zamiast pójść pod prysznic wcześniej, proszę pani, myją się w basenie. I dlatego zabrudzają tym samym basen i wprowadzili te kombinezony.
2: I co, i gorąco na dworze ja mam w kombinezonie chodzić?
3: Nie, pani tylko do wody wchodzi w kombinezonie.
2: Dobrze, to po ile tych kombinezonów mogę wziąć na osobę?
3: No proszę pani, po 5.
2: No to tak wezmę.
3: Kombinezony będą do odebrania, proszę pani, w recepcji.
2: Okej.
3: Okay. Wydaje Agata.
2: Co, już tylko zostałaś wkręcona w Radio SK.
1: Nosel wkręca.

0: Tutaj krakowski Splin, a tam raszyński zew. Zespół Manam w Radiu SK2 to za nami. Iga Świątek obudziła w sobie jakiegoś raszyńskiego lwa i wygrała turniej w Toronto, ale chyba prawdziwą nagrodą było to, co przyszło wraz z odebranym pucharem. Na korcie centralnym pojawił się pies Elway, słynny czworonożny bywalec obiektu w Toronto. Iga próbowała mu tam rzucać piłkę, ale on wolał sobie zalec na korcie i dać się po prostu głaskać. I to się nazywa ustawić się do końca życia. Pies wytrenował sobie ludzi, by to oni przynosili mu piłki. No to jest prawdziwy mistrz.
1: SK2. Reklama.
2: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
3: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
4: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce.

0: oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 9,99 za kilogram. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Uwaga!

0: może po powrocie jakieś wieści dla Was? Tak tajemniczo napisała Carla Fernandez w swoim poście na mediach społecznościowych. Poście, który dotyczył jej wakacji, bo Carla teraz sobie odpoczywa. Jak widać, łapie inspirację, z czymś do nas prawdopodobnie wróci. Carla Fernandez i więcej. Takie polskie hity Wam gramy w Radiu SK 2. Zbliża się godzina 13, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.

0: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
1: Remont w planie? Zakupy w Bricomarsze to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
2: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
3: Play. To będzie ostatnia reklama.
4: Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
5: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. I po reklamie.
6: Bardzo ciepłe popołudnie w całej Małopolsce. W niektórych miejscach termometry pokazują nawet 30 stopni w słońcu, a jutro ma być więcej. No i jeżeli na przykład planujecie jutro wybrać się na airshow do Łososiny Dolnej, to koniecznie zabierzcie okulary przeciwsłoneczne i jakieś nakrycie głowy. To zestaw obowiązkowy. No i myślę, że warto korzystać z tej ładnej pogody, bo po weekendzie pogorszenie i też przez cały następny tydzień mamy tutaj w prognozach deszcz.
7: Jest 13 News SK2, Anna Łowocka. Ostatnie dwa tygodnie wakacji z tańszym tankowaniem. 95 ma kosztować w poniedziałek nie więcej niż 6,41, 98 7,20, a olej napędowy 7,37 za litr. To efekt powrotu do pakietu CPN. Jest to sytuacja nadzwyczajna, jeżeli chodzi o rynki, zaznacza minister energii Miłosz Motyka.
8: Koszty tego pakietu, tak jak to wynika z ocen skutków regulacji, to 0,5 miliarda złotych. W te dwa tygodnie. To sytuacja, w której wygospodarujemy te środki na obniżkę cen paliw.
7: Pakiet CPN to niższy VAT na paliwa oraz maksymalne ceny na stacjach. YouTuber o pseudonimie Stu już w polskim areszcie. Twórca internetowy po wybuchu tzw. Pandora Gate wyjechał na Wyspy Brytyjskie. Tam został aresztowany i wczoraj po procesie ekstradycyjnym przywieziony do Polski. O szczegółach Mateusz Chłystun.
9: Mężczyzna trafił wczoraj do aresztu w Warszawie. Jest podejrzany o kontakty o charakterze pedofilskim z małoletnimi dziewczętami. Aferę z jego udziałem ujawnił przed 3 lata inny YouTuber, Sylwester Wardęga. Według śledczych Stu miał się dopuścić przestępstw latem 2015 i w sierpniu 2018 roku. Miał także rozpijać osoby małoletnie. Mężczyźnie grozi 12 lat więzienia.
7: Sierpniowy długi weekend widać już na drogach. To z powodu dużego natężenia ruchu są ogromne korki na A6 w kierunku Świnoujścia i Gdańska. Zatory tworzą się między węzłami Klucz Szczecin-Dąbie oraz węzłami Szczecin-Podjuchy-Szczecin-Dąbie. Korki na tych odcinkach autostrady sięgają blisko 11,7 km. Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej bez Polaków. Wszystkie biało-czerwone duety odpadły z rywalizacji w Starych Jabłonkach.
10: Na gorąco na pewno smutek, rozgoryczenie. Można powiedzieć, że również. No, najbardziej boli to, że nie pokazaliśmy tego, na co nas naprawdę stać. No, ale tak można mówić zawsze, więc no, trudno, oddaliśmy ciała.
7: Mówił Piotr Kantor po porażce z Niemcami. Mistrzów Europy poznamy w niedzielę.
11: Dwie minuty po 13, tu Radio SK2, przed nami godzina z dziesiątką najlepszych polskich hitów, ale opowiem wam też, dlaczego sen nie zawsze nam służy. Kasia Grodzka, piątkowy dzień dobry, gramy.
12: No

0: Dzieci, to są szczególnie te, które pojawiają się w piosence elektrycznych gitar. Tutaj Radio SK2, ale nasi bracia Słowacy też czasem bywają niegrzeczni. Policjanci z Dolnego Śląska zatrzymali 54-letniego obywatela Słowacji, który wykorzystał fakt, że pewien senior, który spał w swoim domu, nie zamknął drzwi wejściowych. Pan Słowak wkradł się do środka i zabrał sejf i kasetkę z pieniędzmi. No i uciekł oczywiście. Łącznie było tam 90 tysięcy złotych. Teraz już pan Słowak trafił do aresztu, a pieniądze wróciły do seniora. Swoją drogą starszy pan miał przez tę sytuację tyle emocji, że zapewne nie zmruży oka przez najbliższe 2 miliony lat.
1: SK2.

0: Hiku czasu.
1: Niektóre przeboje cieszą się taką popularnością, że nikt na świecie nie jest w stanie zliczyć, ile coverów powstało przez kolejne lata. Utwór, który za chwilę usłyszymy, pierwotnie śpiewał i współtworzył Marek Grechuta, a w późniejszych latach wykonywali go m.in. Michał Bajor, Krzysztof Kiliański, Golec Orkiestra nawet, a także Kamil Bednarek. Przed nami dni, których jeszcze nie znamy.

0: smacznego. To soczysta nowość w Radiu SK2. Mango serwuje nam Sylwia Grzeszczak. Jak lubicie bajkowo-owocowe klimaty, to polecam teledysk do tego kawałka. Naprawdę, naprawdę cieszy oko kolorami i latem. A jeśli wy chcecie, by mango wskoczyło do notowania gorącej polskiej dwudziestki, to możecie oddać swój głos na sk2.pl. Póki co ta nowość, jak tak sobie patrzę, spoglądam, jest na szczycie propozycji, więc naprawdę, naprawdę niewiele brakuje. Gorąca polska dwudziestka już dziś po 18:00.
1: SK2. Reklama.
2: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij dwa kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
4: To niska cena.
5: Mamy to od Lewiatanie tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Krimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji Rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na Rozpal.pl, regulaminy.
8: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
9: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
11: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
12: To Lego Pikachu!
11: Nie!
12: Ha? Jak to?
11: To Lego Pikachu jedzący kanapkę! Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
13: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.

0: kaufland.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak, jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
2: Play. To będzie ostatnia reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.

0: 27 sierpnia warto sobie zapisać tę datę w kalendarzu, szczególnie jeżeli jesteście fanami Lady Punk. Zamki na piasku gramy wam na antenie Radia SK2. Oczywiście ten 27 sierpnia to oczywiście dzień występu zespołu Lady Punk na najbardziej rockowym dniu w harmonogramie Top of the Top Sopot Festival. Warto o tym pamiętać, panowie zaprezentują swoje największe hity. Tu Radio SK2, gramy wam też najlepsze polskie hity, oczywiście, że tak. Zbliża się 14, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to grill hity z kartą Moje Intermarché. Jak ketchup Kotlin 650 gramów, 6,19 kupując dwa. A brykiet grillowy 2,5 kg, drugi gratis.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
8: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Elektryczne biurko Nojolite 140 na 70 cm tylko 325 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 409 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 1,99 zł za 1 kg, aż 67% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje. Jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w ten piątek Chibo Exclusive kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. A Soda Stream różne rodzaje 440 ml. Teraz tylko 14,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra Mleczna Dolina 200 gramów. 1,99 zł za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. A już od środy z kartą Moja Biedronka. Kawa ziarnista Lavazza Crema e Gusto 1 kg. 59,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego napój gazowany Pepsi. Pepsi zero cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka.
12: Mamo, zrobimy szarpaną karkówkę?
13: No jasne. Szarpniemy się do delikatesów centrum, upieczemy i podziabiemy na strzępy.
14: Tylko dziś karkówka wieprzowa bez kości kilogram 12,99. Cena przed obniżką 21,99. A do środy pomidory malinowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 7,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
15: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg.

0: Kielody Bongelat, jeden litr, drugi tańszy produkt, aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: I po reklamie.
5: Słoneczne popołudnie w całym regionie sądeckim. Jeżeli planujecie wybrać się wieczorem na koncert w ramach Karpaty Offer na rynku, to przyda się jakaś bluza, dlatego że ma być trochę chłodniej maksymalnie wieczorem do 20 stopni. Jutro i w niedzielę w Nowym Sączu powyżej 30 można poszukać gdzieś ochłody nad wodą, na przykład na jednym z basenów w naszym regionie, albo wybrać się na airshow do Łososiny Dolnej. Tam na lotnisku też będzie grzało, więc czapka i okulary przeciwsłoneczne to zestaw obowiązkowy.
6: Jest 14 News SK2, Anna Łowocka. Czystki po aferze z pieniędzmi dla Powodzian. Są kolejne dymisje. Odwołano prezesa Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Tak zdecydował zarząd województwa dolnośląskiego. Posadę stracił nie tylko prezes Hubert Papaj. Odwołano też radę nadzorczą i powołano nową,
7: która będzie skupiać osoby o doświadczeniu prawniczym oraz doświadczeniu związanym z nadzorem właścicielskim. Pracami zarządu Karkonoskiej Agencji Rozwoju kierować będzie doktor habilitowany Marek Leśniak, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, powołany na funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki.
6: Mówił Marek Nowakowski, rzecznik marszałka dolnośląskiego. Przypomnę, 4,5 miliona złotych trafiło do trzech podmiotów z jednej okolicy, choć nie ucierpiały w powodzi. Są one, według medialnych doniesień, powiązane z odwołaną już wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Sprawę badają obecnie CBA i prokuratura. Pierwsze zatrzymania po ataku na węgierskich kibiców w zabrzańskiej pizzerii. Policjanci złapali na razie dwie osoby, 17 i 20-latka z Rydułtów. Są to pseudo-kibice Górnika Zabrze, mówi Sebastian Bijok z zabrzańskiej policji.
8: Obaj usłyszeli zarzut dotyczący narażenia osób na niebezpieczeństwo, utraty życia i zdrowia oraz zniszczenia mienia. Sprawa jest rozwojowa, a policjanci planują kolejne zatrzymania. Przyjęto też zawiadomienie od właściciela zdewastowanego lokalu.
6: Straty wstępnie oszacowano na 30 tysięcy złotych. Saperzy w akcji i ewakuacja nawet 4000 osób na warszawskiej Woli. Podczas robót drogowych w rejonie skrzyżowania ulicy Grzybowskiej z Żelazną pracownicy odkryli 4 niewybuchy. Są to pociski artyleryjskie z okresu II wojny światowej, mówi Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji.
9: Na miejsce przybył patrol saperski, a na czas działań wyznaczono strefę bezpieczną 300-400 metrów.
6: Ewakuowano mieszkańców bloku przy ulicy Żelaznej oraz gości jednego z pobliskich hoteli.
10: No po prostu kazali wyjść, bo jest bomba.
11: Od Żelaznej nie mogliśmy dojść, tu już nieraz coś było.
12: Podeszli do nas i wyprosili nas z hotelu, bo to jest ewakuacja, no i musieliśmy pozostawić ten lokal. Najgorsze jest to czekanie.
13: Jest to ciekawe, aczkolwiek niebezpieczne, wiadomo.
6: Na miejscu pracują saperzy, na razie nie wiadomo, ile potrwają utrudnienia.
14: Tu Radio SK2 w Dzień Energetyka. Życzę Wam jak najwięcej energii przy piątku, a jak jej zabraknie, to dobudzą Was najlepsze polskie hity. Zespół Fil na początek, Kasia Grodzka. Dzień dobry, 2 minuty po godzinie 14 mamy.

Już pod koniec dnia widzę obraz swój, widzę miejsca, w których byłem, widzę ludzi tłum. Już pod koniec dnia

Oj, krótkie nogi ma kłamstwo. I to w miłości, i to w kontroli celnej. Nie kłam, że kochasz mnie od duetu Flinta i Zagrobelny. Gramy wam w Radiu SK2. 22-letnia pani z Lubelszczyzny stwierdziła, że poleci do Turcji na dowodzie osobistym, w którym sama własnoręcznie, flamastrem, przerobiła datę ważności, bo ta upłynęła już dawno, dawno temu. Oczywiście celnicy nie dali się nabrać i teraz pani zapłaci 4000 zł grzywny. Ja tylko podpowiem, że jeżeli sami znajdziecie się w takiej sytuacji, to na lotnisku jest opcja wyrobienia sobie tymczasowego dowodu osobistego. Koszt dosłownie symboliczny 30 zł i zajmuje to dosłownie kilkanaście minut. No może ta pani o tym wiedziała, ale swoje flamastrowe dzieło wyceniła właśnie na kilka tysięcy złotych. Tylko celnicy jakoś się na tej sztuce nowoczesnej nie poznali.

0: Przed nami nowość od Wiktorii i Kidy. Co mi tam już teraz w Radiu SK 2?
1: Może mam wszystko.

0: jakoś tak się dzieje, że ta sama chwila z tym samym upałem odnajduje nas ostatnio bardzo często. To zespół Bajmi, Wielki Przebój, ta sama chwila w Radiu SK2. No i tak będzie też w ten długi weekend, który dla co po niektórych już się rozpoczął. Na zachodzie Polski nawet 35 stopni. W nocy w ogóle nie ma opcji, żeby było poniżej 20 stopni. Reszta kraju z ostrzeżeniem pierwszego stopnia przed upałami. No za to w poniedziałek kilkanaście stopni mniej i to w całej Polsce, więc ja myślę, że jedyną rzeczą, która nam w ten weekend nie stopnieje, to nadzieja na ochłodzenie.
1: SK2. Reklama.
2: Castorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
2: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie. A wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Masz warsztat samochodowy lub samochód ci nie służy? To ekipa z Autony mile cię obsłuży. Autona. Największy w Małopolsce sklep z kompleksowym wyposażeniem warsztatów samochodowych. W ofercie wózki warsztatowe, narzędzia ręczne, specjalistyczne i pneumatyczne, podnośniki, kompresory, blokady rozrządu i więcej. A do tego mocne wsparcie profesjonalistów. Autona. Nowy Sącz, Witosa 74. Sprawdź na autona.pl i Facebooku. Chcesz mieć warsztat wypasiony? No to ruszaj do Autony.
6: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
7: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
8: Zapraszamy serdecznie. Bieszczady w sierpniu.
9: Stare, dobre małżeństwo na żywo. Schronisko Aniołów na terenie Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej.
10: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20.00, godzina 20.00 i godzina 20.00.
9: Wojtek, Rysiek, Romek i Krzysiek znowu na jednej scenie.
11: Zapraszamy w Bieszczady w sierpniu do Majdanu.
9: Bilety na sdm-myszkowski.com.
12: Bieszczadzkie anioły, anioły bieszczadzkie. Zapraszamy.
13: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
14: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
15: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
16: Słyszysz ten dźwięk? Market PSP Mrówka w Kamionce Wielkiej poleca myjki ciśnieniowe Stalko już od 299 zł. Odwiedź nas i skorzystaj z atrakcyjnych promocji. PSP Mrówka, Kamionka Wielka. Blisko ciebie.
17: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
18: A przed wolną sobotą mamy super oferty. Takie jak filet z łososia norweskiego ze skórą 40% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A wybrane brykiety i węgiel drzewny 2,5 kg. Drugie opakowanie tylko za pół ceny. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 13 i 14 sierpnia. Oszą, co zaplanuję, to kupuję.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Szukasz niezawodnego samochodu na każdą okazję? Postaw na profesjonalną obsługę i pomoc w wyborze samochodu dopasowanego do Twoich potrzeb. Poznaj Dongfeng Nowy Sącz. Nowoczesne samochody elektryczne, hybrydy oraz premierowy hybrydowy SUV z dużym zasięgiem. Skorzystaj z korzystnego finansowania leasing 100% z RRSO 0% z obowiązkiem wykupu lub kredyt 50 na 50 z RRSO 0%. Odwiedź salon Dongfeng Nowy Sącz przy ulicy Lwowskiej 249.
21: I po reklamie.

0: Albo tamta dziewczyna, albo tamten chłopak, no nie wiadomo kto, to się jeszcze wszystko rozstrzygnie dzisiaj po godzinie 15. Sylwia Grzeszczak na antenie Radia SK2, po 15 quiz o Polsce, czyli wielki finał zabawy Polska jest najfajniejsza. Ktoś z Was zgarnie pięciogwiazdkowy pobyt w hotelu Arłamów, same luksusy i piękne, piękne okolice Bieszczad. Czekamy na Wasze zgłoszenia, jeszcze się można załapać, sk2.pl, tutaj je zostawiacie.
1: Reklama.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
4: Ach, to niska cena.
5: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Klimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
8: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Bo lody Gryca

0: gorące okazje z Intermarché. Jak chipsy Lay's, trzecie opakowanie gratis, a Pepsi 1,5 litra tylko 4,99 przy zakupie dwóch.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V z akumulatorem i ładowarką Parkside. Tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
3: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
6: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
5: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: I po reklamie.

0: Za oknem piękne słońce od samego rana i taka pogoda utrzyma się również do wieczora, ale wieczorem ma być trochę chłodniej niż teraz, bo w Nowym Sączu w okolicy 23 stopni, w Zakopanem maksymalnie 17. Jutro i w niedzielę powinniśmy się przygotować na dość spory upał. Termometry w weekend wskażą nawet w niektórych miejscach po 34 stopnie. No to idealna taka pogoda na to, żeby odpoczywać nad wodą, ale nie zapominajcie o nakryciach głowy.
1: Jest 15 News SK2, Anna Łabocka. Ruch śledczych w sprawie ataku hakerskiego. Warszawska prokuratura wyjaśnia wyciek danych pacjentów z firmy MyDoctor. Mowa o ponad 19 milionach osób. Co wiadomo w tej sprawie? Mateusz Chłystun.
2: Prokuratura, tłumacząc się dobrem postępowania, nie ujawnia na tym etapie zbyt wielu szczegółów. Wiadomo jedynie, że w jej imieniu materiał dowodowy zabezpieczają policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, którzy przede wszystkim próbują ustalić, w jaki sposób hakerzy pozyskali dane oraz, co najważniejsze, kto stoi za tym działaniem. Jak przekazują śledczy, sprawcom grozi do 3 lat więzienia. Tymczasem rządowa strona, na której według zapowiedzi resortu cyfryzacji będzie można sprawdzić, czy wyciek dotyczy także nas, nadal wyświetla jedynie komunikat o tym, że dane wciąż na nią nie trafiły. Przypomnę, że mija 3. doba od ich kradzieży.
1: Ponad 1000 osób ewakuowanych, co najmniej 36 rannych. To w wyniku pożaru, który dotarł dziś do popularnego turystycznego kurortu Omiš w Chorwacji. Minęły 24 godziny, odkąd ogień ogarnął całe miasto i wszystko spłonęło. To miasto żyło tylko dzięki drzewom oliwnym, bo nie ma fabryk, nie ma nic. Chorwacja nie jest jedynym krajem południa Europy, który zmaga się teraz z żywiołem. Z ogniem walczą również strażacy w Grecji, Niemczech i Francji. Sytuację pogarszają kolejne fale upałów i susza. Bocian Krutek szykuje się do dalekiej podróży. W ostatnich latach ptasi celebryta opuszczał Mazury mniej więcej w połowie sierpnia, mówi Krzysztof Witbrod z Mazurskiego Parku Krajobrazowego.
3: Najbliższe dni mają być bardzo ciepłe i słoneczne, a taka pogoda sprzyja powstawaniu prądów wznoszących, które bociany wykorzystują podczas swoich wędrówek.
1: Wiemy już, jak będzie przebiegać trasa lotu.
3: Z Mazur kieruje się na południowy wschód, przez Polskę, Ukrainę, Rumunię, następnie w stronę Bosforu i Turcję, dalej na Bliski Wschód. Dalej przez Izrael i wzdłuż wschodniej części Afryki do swoich zimowisk.
1: Cała trasa to nawet 10 tysięcy kilometrów.
4: A wy to możecie być jak ten bocian, tylko nie jakaś Turcja, jakieś RPA. Co jest? Słuchajcie, spakujecie się i pojedziecie w Bieszczady, do luksusowego hotelu. Ktoś z was za chwilę coś takiego zgarnie w wielkim finale tygodnia naszej zabawy. Polska jest najfajniejsza. Łukasz Zdończyk, witajcie.
5: Najlepsze polskie hity. SK2.
4: A tak poza tym mamy 2 minuty po godzinie 15 w piątek, dla niektórych wolny piątek. No to co, kładziemy się na leżaku albo na kocu na plaży i odpoczywamy. Natalia Szeder z nami.

0: Various Monks i Tokio na antenie Radia SK2. Jakie tam Tokio? Komu to potrzebne w ogóle, słuchajcie? Polska jest najfajniejsza i my to w Radiu SK2 codziennie udowadniamy.
1: Sponsorem konkursu jest Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sam.
2: SK2. SK2. Polska jest najfajniejsza. Jest najfajniejsza.
0: Ale które miejsce w tej Polsce jest najfajniejsze? No tutaj wiele osób może dyskutować, każdy ma takie swoje ulubione miejsce i o to was właśnie pytamy. I to jest, słuchajcie, wielki finał tygodnia naszej zabawy Polska jest najfajniejsza. I zarazem ostatnim, razem ze mną teraz Kamil. Cześć Kamil.
3: Cześć.
0: No to powiedz wszystkim, który zakątek Polski lubisz najbardziej i dlaczego?
3: No oczywiście, że Bieszczady, bo...
0: Wiadomo.
3: tam można, tak pisałem, zgubić się... Łącznie z zasięgiem, no i szlaki są przepiękne.
0: Idziesz do przodu i nic cię więcej nie interesuje, głowa odpoczywa.
3: Dokładnie.
0: Słuchaj, będziesz teraz walczył w naszym quizie wiedzy o Polsce. Przez 30 sekund będę zadawał pytania, a ty będziesz odpowiadał tak lub nie na zadane przeze mnie pytania. I będziesz musiał przebić wynik Andrzeja, który jest razem z nami. Cześć Andrzej.
4: Witam, witam.
0: Andrzej, no to ty w takim razie trzymaj kciuki, żeby Kamil cię nie przebił, ale to jest ten moment, za chwilę się okaże, który z was do Arłamowa się wybierze i będzie odpoczywał w luksusowym hotelu. Panowie, czy jesteście gotowi? W takim razie to umówmy się tak, że Andrzej się teraz przysłuchuje, a Kamil walczy. Kamil, czy ty jesteś gotowy?
3: Gotowy jestem.
0: Ja już mam dla ciebie dobrą informację w tym momencie, bo nie wyjdziesz od nas z pustymi rękami, bo już teraz zgarniasz zestaw kosmetyków Ziaja Sopot Sun na słoneczne wakacje.
3: O, super.
0: Dobrze, już się dobrze zaczyna, prawda? Razem z nami jest też Kasia Grodzka, która będzie liczyć pytania, które jest w naszej komisji konkursowej.
5: Dzień dobry, panowie. Ja tutaj wszystko dokładnie sprawdzę, żeby
0: właśnie
5: się zgadzało.
0: Żeby było uczciwie, żeby się nikt nie czuł poszkodowany.
5: Dokładnie tak.
0: Kamil, czy jesteś gotowy? Jak skończę
3: gotowy.
0: Czytać pierwsze pytanie, to czas zacznie lecieć, no i wszystko w twoich rękach, w twoim głosie.
3: Jasne.
0: No to uwaga. Czy w Polsce było widać częściowe zaćmienie słońca?
3: Tak.
0: Czy Top of the Top Sopot Festival odbywa się w Operze Leśnej?
3: Tak.
0: Czy Oskar Cyms zdobył kiedyś bursztynowego słowika?
3: Tak.
0: Czy na Giewoncie jest krzyż?
3: Tak.
0: Czy Poznań słynie z syrenki?
3: Nie.
0: Czy za 15 sierpnia w tym roku przysługuje nam dzień wolny do odbioru w pracy?
3: Tak.
0: Czy jutro sklepy są otwarte tak jak w każdą sobotę?
3: Nie.
0: Czy Wigilia jest dniem wolnym od pracy?
3: Tak.
0: Czy ostatniej nocy Iga Świątek wygrała turniej w Paryżu?
3: Tak.
0: Czy SK2 gra 100% polskiej muzy?
3: Tak.
0: Aż się zgrzałem, słuchajcie, ale to jest ten moment. Andrzeju, czy jesteś razem z nami?
4: Tak, jestem.
0: Dobra, słuchajcie, panowie, ja jeszcze nie wiem, co tu się wydarzyło. Kasia liczy pytania, bo tam było jedno zawahanie. Kasiu,
5: a kto to się potknął przy Idze Świątek?
3: No? Ale ja wiedziałem, ale to... bo za szybko powiedziałem.
5: No widzisz, Maryla Rodowicz, jakbyś się jej zapytał o zdanie, to ona oglądała, to by ci powiedziała, gdzie Iga Świątek wczoraj wygrała. Natomiast już tutaj liczę odpowiedzi. Uwaga, no. Raz, dwa, trzy... 4, 5, 6, 7, 8, SK2, 100% polskiej muzyki. I dzięki temu pytaniu, Kamil,
3: tak?
5: To ty jedziesz do Arłamowa!
3: Yeah, super! Dzięki!
0: Brawo, Kamil, ale żeś teraz, słuchaj, zmiótł konkurencję.
5: Widzisz, jak się opłaca słuchać SK2?
3: No oczywiście, no tylko SK2.
0: O, ale bardzo ładnie żeś powiedział, ja sobie to chyba zapiszę tę wypowiedź. Super, gratuluję, słuchaj, Kamil. Będziesz wypoczywał w luksusowym hotelu w Arłamowie.
3: Super, dziękuję wam bardzo.
0: Dobra końcówka wakacji się trafiła, co?
3: No super, super,
5: Kamil,
3: lepsze sobie nie mogę wymarzyć.
5: A kogo bierzesz ze sobą?
3: Oczywiście moją ukochaną żonę Paulinkę.
0: No to wam się romantyczny wypad w Bieszczady szykuje. A już ty, chyba tam żona jest, co żona mówi?
3: Nie ma właśnie, zaraz do niej zadzwonię.
0: To w takim razie rozłączamy się i ty za chwilę do żony dzwonisz. Andrzej, tobie też gratuluję, bo ty też byłeś świetny. Niewiele zabrakło.
4: No dziękuję bardzo, gratuluję, polecam.
0: No i słuchajcie, słyszycie, jak się tutaj uprzejmie panowie potraktowali. Bardzo dobrze, dziękujemy wam bardzo. No i co, w Radiu SK udowadniamy, że Polska jest najfajniejsza i polskie hity są najfajniejsze. Gramy dalej.
2: SK2. Polska jest najfajniejsza.
1: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sam.

0: Tak, to jest wakacyjny piątek. Tak, minęła 15:30. I Ania Łobocka też, tak, też jest w studiu. I ja się nie mogę doczekać, jak Ania wam za chwilę przekaże fajne informacje na temat cen paliwa. Uwaga!
1: Wiadomo już, za ile zatankujemy w poniedziałek. Minister energii podał już maksymalne ceny na stacjach w najbliższy poniedziałek. Za litr benzyny 95 zapłacimy 6,41, za 98 7,20, a za diesla 7,37. To efekt powrotu do pakietu CPE. Dwaj pierwsi uczestnicy ataku na węgierskich kibiców w zabrzańskiej pizzerii w rękach policji. To pseudo-kibice Górnika Zabrze, mieszkańcy Rydułtów w wieku 17 i 20 lat. Usłyszeli zarzuty dotyczące narażenia innych osób na niebezpieczeństwo oraz zniszczenie mienia. Synoptycy ostrzegają przed upałem. IMGW wydał ostrzeżenia dla 15 województw aż do niedzielnego wieczora. Prawie w całym kraju poza północno-wschodnim fragmentem temperatura wyniesie od 29 do nawet 35 stopni na zachodzie.

0: coś da. Bracia w Radiu SK2, gramy najlepsze polskie hity, a tymczasem w Niemczech, słuchajcie, kliniki okulistyczne przeżywają aktualnie oblężenie po ostatnim częściowym zaśmieniu słońca. Słuchajcie, zgłaszają tam się osoby z problemami z oczami, bo nie słuchały mądrych ludzi, którzy mówili, że nie wolno patrzeć gołym okiem prosto w słońce. A oni patrzyli, albo nawet nie można patrzeć w słońce za pomocą okularów przeciwsłonecznych. Trzeba mieć specjalne przyrządy. Ci ludzie patrzyli prosto w słońce i teraz mają problemy z oczami i się do tych szpitali zgłaszają. Znaczy, mają problemy albo i nie mają, prawda? Weekend ładny, pogoda super. Może po prostu chcą sobie załatwić L4 na poniedziałek.
1: SK2. Reklama.

0: Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie. A wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Czyta lektor AI.
4: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Karkówka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A papryka czerwona, cena sprzed obniżki 6,99. Teraz jedynie 5,99 za kilogram.
4: Stokrotka.
5: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
9: I po reklamie.

0: Lady Punk, to jest SK2, tu się gra najlepsze polskie hity. Na wakacyjny weekend, dla niektórych ten weekend już wczoraj wystartował. Jedziemy razem na weekend, no i załatwiamy najlepszą playlistę. Po 16 m.in. Myslowicz czy Ewa Farna.
1: Reklama.
2: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Bo już teraz w Biedronce. Zeszyty A5, 16 kartek, różne rodzaje, różne kolekcje. Już od 9 groszy za sztukę. Oraz wygodne markowe plecaki szkolne. Różne wzory i wielkości. Już od 79,90 za sztukę. A przybory do pisania pilot, różne rodzaje i kolory tuszu. Już od 7,99 za opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
3: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
4: To Lego Pikachu!
3: Nie.
4: Ha? Jak to?
3: To Lego Pikachu jedzący kanapkę.
4: Tak!
3: Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do piątku. Winogrona jasne na wagę 6,99 za kilogram oraz nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.
0: Bardzo przyjemna letnia temperatura dziś w ciągu dnia. Wieczorem ma być trochę chłodniej, ale słońce z nieba na pewno nie zniknie. Nad Bochnią, Nowym Sączem i Zakopanem nadal ma ono królować i ani jednej chmury. Noc będzie ciepła z temperaturą w okolicy 15 stopni. No a jutro przygotujmy się na upał. 33 stopnie pokażą termometry w Nowym Sączu, za to bardzo dużo słońca, bezchmurne niebo. No i podobna pogoda będzie też w niedzielę, ale ma być cieplej.
11: Jest 16 News SK2, Anna Łobocka. Stanie przed sądem za zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy. Jest akt oskarżenia przeciw 18-letniemu Bartoszowi G. O szczegółach Jakub Hochera.
12: Postępowanie trwało od końca kwietnia 2025 roku.

0: roku. W jego toku przesłuchano 20 świadków i uzyskano 21 opinii biegłych oraz instytutów różnych specjalności.
1: Jest to sprawca młodociany. Nie można wobec takiego sprawcy orzec kary dożywotniego pozbawienia wolności. Tutaj maksymalne zagrożenie karą za ten czyn jest od 15 do lat 30.
0: Powiedział Bartosz Maliszewski z płockiej prokuratury. Bartosz G. został poddany badaniom i obserwacji psychiatrycznej. Biegli uznali, że był poczytalny w chwili popełnienia zarzucanego mu czynu.
2: Ostatnie dwa tygodnie wakacji z tańszym tankowaniem. 95 ma kosztować w poniedziałek nie więcej niż 6,41. Benzyna 98, 7,20, a olej napędowy 7,37. Na stację wraca pakiet CPN.
3: Ile pani w miesiącu wypali na tym ścigaczu?
4: Sporo, no tak koło 2,5 tysiąca do 3 tysięcy.
3: Czyli przez ostatnie dwa tygodnie sierpnia sporo pani zaoszczędzi?
4: Tak, oczywiście.
3: Może odłożyć tankowanie na poniedziałek?
5: Niestety nie, bo mamy 400 kilometrów do przejechania, więc musimy dzisiaj.
3: Patrzę, jaka teraz cena jest?
5: 8,29, sporo. Diesla.
3: A w poniedziałek nie więcej niż 7,37.
5: No to super.
2: Z kierowcami na stacji paliw rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz. Koniec akcji saperów w centrum Warszawy. Przez kilka godzin pracowali na skrzyżowaniu ulic Grzybowskiej i Żelaznej. Znaleziono niewybuchy. Wszystko na miejscu obserwował nasz reporter Krzysztof Płowecki.
6: Saperzy rozpoczęli akcję po godzinie 10. Na czas ich działań wyznaczono strefę bezpieczeństwa o promieniu około 400 metrów. Zgłoszenie o niewybuchach policja otrzymała już wczoraj po godzinie 15.
7: Operator koparki podczas prac ziemnych na ulicy Grzybowskiej natrafił na 4 pociski artyleryjskie. Prawdopodobnie z okresu II wojny światowej.
6: Mówi Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji. Konieczna była też ewakuacja okolicznych budynków.
2: W sumie opuścić je musiało około 4 tysięcy osób.
8: To ja już wiem, co zrobią osoby, którym teraz się rezerwa w samochodzie świeci, a nie planują długiego wyjazdu. Pewnie tam za 50 wlejemy albo za 100, żeby jakoś tylko do tego poniedziałku wytrzymać, bo wtedy będzie taniej. Słuchajcie, jedziemy razem na wolny weekend. Dla niektórych to jest piątek, ale tak naprawdę sobota. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
9: Najlepsze polskie hity. SK2.
8: A ja wam teraz puszczę, jak brzmi osoba, która dzisiaj nie musiała iść do pracy. O, właśnie tak. Można nucić razem z nią, radośnie. Kasia Popowska, to jest SK2 i najlepsze polskie hity. 3 po 16.

0: Będzie więcej dobrego grania już za chwilę. Grzegorz Chyży, to jest SK2 i najlepsze polskie hity, a bardzo dużo polskich hiciorów już dzisiaj pojawi się w Krakowie, bo tutaj zagra jedna z najpopularniejszych polskich artystek, Sanach. Jest już na ostatniej prostej swojej trasy koncertowej. Dzisiaj zagra koncert na Stadionie Miejskim w Krakowie. 40 tysięcy osób mają zobaczyć na żywo. A już 4 września, przypominam, wielki finał stadionowej trasy Sanach na PGE Narodowym w Warszawie. A już teraz Sanach zagra za darmo i bez stania w kolejce do wejścia na stadion na antenie Radia SK2, prosto do waszego domu albo do samochodu w drodze na wakacje. Hip, hip, hura!
1: SK2.

sen. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa.

0: My jesteśmy trzy razy bardziej rozluźnieni w ten piątek niż zazwyczaj, bo to jest wielki dzień odbierania odbiórki za jutro. Hania Kuzimowicz w Radiu SK2, a teraz czas na skrót najważniejszych newsów. Ania Łobocka.
1: Są kolejne dymisje po aferze z pieniędzmi dla Powodzian. Odwołano prezesa Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Posadę stracił nie tylko prezes Hubert Papaj. Odwołano też Radę Nadzorczą, a więcej o tym w newsach o 17. Około 300 skarg na pracę podczas upałów trafiło do Państwowej Inspekcji Pracy. Brak napojów, awarie klimatyzacji i wentylacji i przekroczenie dopuszczalnej temperatury w kabinach operatorów dźwigów to najczęstsze nieprawidłowości stwierdzane w trakcie kontroli. Piosenka Halanda może zostać hitem roku. Utwór nagrany przez 16-letniego piłkarza, zremiksowany po dekadzie, może zostać piosenką roku w Norwegii. Haland nagrał piosenkę w 2016 roku z kolegami z piłkarskiej reprezentacji Norwegii do lat 17. Jako boys band Flow Kings dla żartu opublikowali nagranie w internecie.

0: Bajm w Radiu SK2. Gramy wam takie hity, przy których fajnie można odetchnąć w wakacyjny weekend. Za 22 minuty będzie godzina 17. No i słuchajcie, mam ważne przypomnienie a propos weekendu. Jutro sklepy są pozamykane, jutro jest święto, także jeśli wasza druga połówka może teraz wraca z pracy, może warto zadzwonić i ją albo jego na zakupy wysłać. Przepraszam, jeśli was wrobiłem, ale robienie zakupów to jest zawsze dobra ucieczka przed sprzątaniem w domu.
1: SK2. Reklama.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Że w sierpniu mam powiedzieć, tak?
10: Że w sierpniu, tak.
9: Zapraszamy. 14, 15, 16, tak. Majdan.
10: Stacja kolejki wąskotorowej.
11: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. Schronisko Aniołów na terenie Bieszczeckiej Kolejki Leśnej. Wojtek, Rysiek, Romek i Krzysiek znowu na jednej scenie. Bilety na sdm-myszkowski.com. Bieszczeckie
9: Anioły. 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00.
10: Zapraszamy serdecznie.
1: I po reklamie.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem

0: Daria Zawiałow i Taco Hemingway w Radiu SK2. Mamy najlepsze polskie hity w drodze na wakacje. Wiem, że teraz wiele osób w trasie. Jeśli jedziecie we dwoje, no to podróż stanie się romantyczna, bo po godzinie 17 gram farbę. Chcę tu zostać.
1: Reklama.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w ten piątek Chibo Exclusive kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. A Soda Stream różne rodzaje 440 ml. Teraz tylko 14,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum dwóch różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V z akumulatorem i ładowarką Parkside. Tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
8: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
7: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: I po reklamie.
9: Wieczór w Nowym Sączu, Bochni i Zakopanem będzie przyjemny, bo nie będzie już aż tak bardzo gorąco jak w ciągu dnia. Temperatura spadnie do około 21 stopni, ale za to czeka nas bardzo przyjemna noc. Nocą do 15 kresek powyżej zera, a jutro od samego rana dużo słońca. No i w ciągu dnia upalnie nawet 33 stopnie. A jeszcze cieplej będzie w niedzielę, bo wtedy 34-35 kresek na termometrach. No i warto korzystać, bo od poniedziałku deszczowo, chłodno i brzydko.
10: Jest 17. Anna Łobocka. Są kolejne dymisje po aferze z pieniędzmi dla powodzian. Odwołano prezesa Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Posadę stracił nie tylko prezes Hubert Papaj. Odwołano też Radę Nadzorczą. Czystki po aferze. Szczegóły zna Błażej Stachewicz.
11: Posadę stracił nie tylko prezes KAR Hubert Papaj. Powołano też nową Radę Nadzorczą, mówi Marek Nowakowski, rzecznik marszałka dolnośląskiego.
12: Będzie skupiać osoby o doświadczeniu prawniczym oraz związanym z nadzorem właścicielskim. Pracami zarządu kierować będzie doktor habilitowany Marek Leśniak, powołany na funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej.
11: To niezbędna decyzja, dodaje posłanka Zofia Czernow. Teraz priorytetem powinien być audyt.
13: To pozwoli zmierzać do wyjaśnienia, a nie do budowania atmosfery spraw kryminalnych.
11: Sprawę badają CBA i prokuratura. Chodzi o nadużycia w dystrybucji pomocy dla powodzian.
10: 36 osób rannych, ponad 1000 ewakuowanych.

0: Wśród nich Polacy, chorwacka Dalmacja walczy z pożarami. Ogień dotarł do popularnego turystycznego kurortu Omisz. Sytuacja na miejscu była dramatyczna, relacjonuje nam pan Przemysław, który jest już w drodze do Polski.
1: Ogień był bardzo blisko, ale najgorsze było to, że wyjeżdżając ze Staniczy, już ewakuując się ze swoimi rzeczami, swoim samochodem, korki były tak olbrzymie, że ogień po prostu nas doganiał. Ja tylko w lusterku widziałem, jak płomienie po prostu są za mną.
0: Do tego, jak słyszymy, sama akcja ewakuacyjna była chaotyczna.
1: Staliśmy mnóstwo czasu, żeby w ogóle się uwolnić w stronę Omisza i tam są takie skały i pamiętam ten widok, pewnie zapamiętam go na długo, że jak ogień już wydostawał się z tej góry, to na tych skałach było widać jego odbicie. No niesamowity widok. Po prostu te góry się rozjaśniły na czerwono momentalnie.
0: Polskie MSZ nie ma informacji, by w pożarach w Chorwacji poszkodowani zostali obywatele Polski. Ma być największa w historii już jutro w Warszawie wielka defilada z okazji święta Wojska Polskiego. Szczegóły Michał Rawa.
2: W najbardziej widowiskowej części defilady, czyli pokazie lotniczym, po raz pierwszy zobaczymy polskie myśliwce F-35. Będą też oczywiście F-16 czy sojusznicze Gripeny i Rafale. Na ziemi czołgi Abrams i Leopard, opancerzone Rosomaki i Borsuki, czy znane z wojny w Ukrainie armatochaubice polskiej produkcji Krab.
3: 300 jednostek sprzętu, zarówno ten sprzęt, który będzie widoczny tutaj w Warszawie, na Pomorzu.
2: Zapowiada wicepremier szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz, bo w Gdyni odbędzie się morska część defilady. Tam do zobaczenia będzie ponad 20 jednostek polskiej armii i sojuszniczych wojsk z NATO.
0: Start morskiej defilady w Gdyni o 11.30, a ta w Warszawie rozpocznie się o 12.00.
4: 3 minuty po godzinie 17. Chciałbym powiedzieć, że wychodzimy z pracy, ale niektórzy nawet nie mają z czego wychodzić, bo są już na weekendzie, a ci, co są w pracy, mogą już kończyć przeglądanie mediów społecznościowych i udawanie, że pracujemy, bo dzisiaj naprawdę jest taki jeden wielki luz, a SKAK 2 gra najlepsze polskie hity. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Lady Punk i sztuka latania na antenie Radia SK2. No ten pan niestety sztuki latania jeszcze nie opanował i sobie uszkodził nogę. To teraz krąży w polskich mediach społecznościowych. Król ma kontuzję. Skolim złamał nogę, słuchajcie. Wczoraj schodził ze sceny na koncercie w Rewalu. Jakoś się tam potknął, spadł. No i niestety teraz ma nogę w gipsie. Znaczy, słuchajcie, ja myślę, że Skolim to się nawet cieszy z tej złamanej nogi. Bo on gra kilkadziesiąt koncertów miesięcznie. W końcu chłopak sobie posiedzi w domu na L4 i sobie odpocznie. W końcu na spokojnie u siebie w domu zje grilla z tymi swoimi kiełbaskami.
1: SK2

0: Jan Borysewicz i Paweł Kukiz. To jest Radio SK2. Mamy dla was najlepsze polskie hity. I teraz chyba czas na jeden z największych hitów w historii Polski.
1: SK2. Wehikuły czasu.
0: Odświeżamy razem kultowe polskie piosenki i teraz tym wehikułem podróżujemy do roku 72, bo właśnie wtedy powstała Małgośka Maryli Rodowicz, a historia powstania tego numeru jest naprawdę bardzo ciekawa. Zaczęło się, słuchajcie, wszystko od tego, że trzy koleżanki siedziały sobie w kawiarni tego znanego hotelu w Sopocie. Tam była Maryla Rodowicz, Katarzyna Gertner i Agnieszka Osiecka. I w pewnym momencie Katarzyna Gertner przypomniała sobie melodię, którą usłyszała od jakiegoś kateryniarza w Warszawie. Agnieszka Osiecka napisała tekst, bo Maryla Rodowicz potrzebowała wtedy hitu. I napisała ten tekst na serwetce. A co zrobiła Maryla Rodowicz? Tę serwetkę porwała, bo uznała, że ten tekst jest zbyt długi, więc zaczęła kawałki tej serwetki wyrywać, żeby tekst skrócić. I tak właśnie powstał ten kultowy hicior.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Osobiście nie znam osoby, która by nie kojarzyła tego hitu. Wszyscy go znają. Tekst myślę, że wszyscy prawie na pamięć, więc można nucić razem z nią, razem z Marylą Rodowicz. Jeden z największych hitów w historii polskiej muzyki, a to jest Radio SK2.

0: PRO. To jest SK2 i najlepsze polskie hity, bo kłamać to trzeba umieć. Pewna Włoszka nie umiała, no i mandat dostała. Znaczy, no nie mandat za kłamstwo, ale mandat za to, że trzymała telefon podczas jazdy samochodem, słuchajcie. I potem ta Włoszka, jak ją policja zatrzymała, to tłumaczyła, że ona nie miała wcale telefonu w ręku, tylko plaster smażonej cukinii. Czemu akurat cukinię wymyśliła? Przecież mogła wymyślić coś innego, prawda? Skoro chodzi o smartfona, no to mogła powiedzieć, że miała jabłko w ręku. To by było bardziej zgodne z rzeczywistością.
1: SK2. Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu karkówka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 45% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 18,49. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 49 przy zakupie 12. Butelka z kaucją. Najniższa cena z 30 dni 2,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Bez pracy nie ma kołaczy. Bez narzędzi nikt się nie rozpędzi. Autona. Największy w Małopolsce sklep z kompleksowym wyposażeniem warsztatów samochodowych. W ofercie wózki warsztatowe, narzędzia ręczne specjalistyczne i pneumatyczne, podnośniki, kompresory, blokady rozrządu i wiele innych. Zapewniamy też mocne wsparcie profesjonalistów. Autona. Nowy Sącz, Witosa 74. Sprawdź na autona.pl i Facebooku.
4: Słyszysz ten dźwięk? Market PSP Mrówka w Kamionce Wielkiej poleca myjki ciśnieniowe Stalco już od 299 zł. Odwiedź nas i skorzystaj z atrakcyjnych promocji. PSP Mrówka, Kamionka Wielka. Blisko ciebie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Szukasz niezawodnego samochodu na każdą okazję? Postaw na profesjonalną obsługę i pomoc w wyborze samochodu dopasowanego do twoich potrzeb. Poznaj Dongfeng Nowy Sącz. Nowoczesne samochody elektryczne, hybrydy oraz premierowy hybrydowy SUV z dużym zasięgiem. Skorzystaj z korzystnego finansowania leasing 100% z RRSO 0% z obowiązkiem wykupu lub kredyt 50 na 50 z RRSO 0%. Odwiedź salon Dongfeng Nowy Sącz przy ulicy Lwowskiej 249.
1: I po reklamie.

0: Artur Gadowski życzy nam szczęśliwego Nowego Jorku, a SK2 gra najlepsze i też te najnowsze polskie hity. Już teraz świeże numery przejmują naszą antenę. Za moment nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki.
1: Reklama.
2: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
1: To niska cena.
3: Mamy to od Lewiatanie tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Krimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
1: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
6: Play. To będzie ostatnia reklama.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
1: I po reklamie.
10: Jest 18 News SK2, Anna Łobocka. Polacy poszkodowani w pożarach w Chorwacji. Ucierpiały 4 osoby, jedna przebywa na Ojomie. Informacje przekazało nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W Dalmacji walka z żywiołem trwa już blisko dobę. MSZ apeluje do podróżujących do Chorwacji o śledzenie komunikatów oraz rejestrację w systemie Odyseusz. Nietrzeźwe kobiety miały zaatakować Ukraińców. Do incydentu doszło na Starym Mieście w Poznaniu. Wszystko rozegrało się przed lokalem gastronomicznym przy ulicy Półwiejskiej. Kobiety są poszukiwane. Cyberatak na strony Instytutu Pileckiego. Zaatakowane zostały także witryny jego oddziałów w Berlinie i Augustowie. W nocy na stronach opublikowano materiały noszące znamiona rosyjskiej propagandy i dezinformacji. Treści wymierzone były w polską historię i wzmacniały narracje antyukraińskie.
1: Gorąca polska dwudziestka radia SK2.
0: Piątkowy wieczór, wakacje, przepiękna wakacyjna pogoda i jak jeszcze do tego dołożymy wasze ulubione polskie hity, to będzie zestaw idealny, a my jak zawsze dokładamy numery, których jeszcze prawdopodobnie nie słyszeliście. Za chwilę posłuchamy świeżego numeru od Artura Rojka. Łukasz Zduńczyk, witajcie, minuta po 18:00.

Tym numerem Kuba i Kuba powalczą o bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie. Top of the Top rusza już 24 sierpnia, a teraz panowie wywalczyli miejsce 19 gorącej polskiej dwudziestki. Tutaj odliczamy wasze ulubione polskie hity i podrzucamy nowości. I teraz słuchajcie, mamy świeży numer od, no myślę, żywej legendy polskiej muzyki. Artur Rojek wydał nowy kawałek, no i szykuje się też do wydania płyty. Podobno premiera w połowie września, a potem Artur Rojek ruszy w trasę koncertową i zagra w największych polskich miastach, a teraz wyciąga taki smaczek z tej nowej płyty. Wydał numer, który, jak mówi, ma nam się kojarzyć z wakacjami i mamy sobie wyobrazić, że jesteśmy teraz we Włoszech na wakacjach. Tytuł tego kawałka to Mirafiori. A co to Mirafiori? No, tak się Fiat stary nazywał. Fiat 131. No to odpalamy tego Fiata.

0: Jeju, jakiego ona ma słodkiego pieska. Ola Kendra na antenie Radia SK2. Zobaczyłem przed chwilą na jej Instagramie. Nie wiem, co to za rasa, ale naprawdę przepięknie wygląda. To było miejsce 17 gorącej polskiej 20 w Radiu SK2, a na 16 hymn męskiego grania. Ta trasa powoli zbliża się do końca. Za tydzień w piątek i sobotę wielki finał męskiego grania na lotnisku Bemowo w Warszawie. Warto słuchać SK2, bo będziemy rozdawali wam bilety. A teraz gramy hymn męskiego grania nareszcie.
1: Yes!

Arisa na miejscu 15 gorącej polskiej 20 w Radiu SK 2. Jeszcze dzisiaj zagram wam nowość od tej dziewczyny, bo właśnie dzisiaj ją wydała. Ale to poczekajcie jeszcze trochę, bo teraz mam dla was artystę, który może być przyszłością polskiego rapu. Artysta prosto z Krakowa, Kosa się nazywa. Jeszcze będzie o nim głośno, słuchajcie. Właśnie wydał numer, jak sam mówi, o bliskości, która pozwala złapać oddech, o tej jednej osobie, przy której wszystko staje się trochę prostsze, czyli w sam raz na romantyczne wakacje we dwoje. Numer idealny na taki spokojny wakacyjny wieczór. Przy tym kawałku można sobie wyobrażać, że kładziemy się teraz na kocyku, na plaży. Kosa na koniec dnia, już w propozycjach.

0: No i właśnie coś takiego wychodzi, jak dwie wschodzące gwiazdy łączą siły. Przona i Nita na miejscu 13 gorącej polskiej 20 w Radiu SK2. A zaczęło to się tak, że Nita zaczęła robić kawałki w stylu początku lat 2000. Przonie się to spodobało i jakoś siły połączyli. Doświadczenie mają podobne. Kto udzielał komu więcej rad, o to ich zapytałem, jak byli u nas w studiu przy premierze.
1: Nie dawaliśmy sobie za bardzo raczej rad. To była równa współpraca raczej. Taka po prostu przyjemna. Nie kminiliśmy w ten sposób.
0: A jeżeli wam się ta współpraca podoba, to wpadajcie na sk2.pl i dawajcie im plusika.
2: SK2. Reklama. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
5: Do hymnu!
6: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko

0: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. I wszystkie lody Bongelati 1 litr. Drugi tańszy produkt. Aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.
5: SK2. Zawsze polskie hity.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie.

nie ma wakacji bez letniego hitu Sylwii Grzeszczak. W tym roku dostaliśmy Mango, ten numer coraz bardziej wam się podoba, no bo pnie się w górę. To już miejsce 11 gorącej polskiej dwudziestki. Polecam wam zajrzeć na Instagrama Radia SK2, bo tam zobaczycie reakcję Sylwii Grzeszczak na recenzję tego hitu od naszego słuchacza. A my gramy dalej, teraz czas na nowość od zespołu Phil. Piotr Kupicha już 24 sierpnia zagra na Top of the Top Sopot Festiwalu w Sopocie. SK2 też tam będzie, bo my jesteśmy zawsze w centrum polskiej muzyki. A teraz posłuchajmy Ze mną bądź od zespołu Phil, prosto z propozycji do waszej listy, głosujcie na sk2.pl.

0: piękny muzyczny patriotyzm na antenie Radia SK2 to BRO i miejsce 9 gorącej polskiej 20. Takich ludzi to my lubimy, bo my też jesteśmy wychowani w Polsce. Gramy 100% polskiej muzyki jako jedyne radio w Polsce. A BRO bardzo się poświęcił przy nagrywaniu teledysku do tego numeru, bo on, słuchajcie, odwiedził wszystkie województwa naszego kraju. Różne zakątki Polski, nagrywał teledysk ze swoimi fanami. Ten numer podbija teraz polskie media społecznościowe i my ten numer gramy, a wam ten kawałek się podoba i myślę, że jeszcze nie raz się u nas pojawi. W Radiu SK2 jest 100% polskiej muzyki, ale w piątkowe wieczory są najlepsze nowości i teraz czas na najlepszą ósemkę tego tygodnia po krótkiej przerwie.
1: Gorąca polska dwudziestka Radia SK2.
2: Ciągle zbyt posępną mój świat odsłania twarz. Wytrwam jeszcze chwilę, jeśli zechcesz mi ją dać.

0: Rossmana. Tylko z Rossmana.
1: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
2: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej, 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 sierpnia. Cena przed obniżką 15,95.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie. I po reklamie. Gorąca Polska 20.
6: Polska 20.
5: Radia SK2.
7: Wakacyjny weekend startuje, a w Radiu SK2 jak zawsze mamy wasze ulubione polskie hiciory. Czas na najlepszą ósemkę, którą otwiera Gips z Igo. Igo dzisiaj będzie można zobaczyć na żywo w kultowym amfiteatrze Kadzielnia w Kielcach. Igo zagra na festiwalu Od Nowa. Na scenie ma się podobno pojawić o godzinie 22.50. A za kilkadziesiąt sekund będzie godzina 19. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Rosalia robi nam romantyczny wieczór. To miejsce 7 gorącej polskiej 20 w Radiu SK2. No słuchajcie, poszła plota, że niby Zalia spotyka się z Oskarem Cymsem, że to podobno jest jej nowy chłopak, tak piszą portale plotkarskie. Czy to prawda? Nie wiem. Czy ona śpiewa ten numer właśnie do niego? Nie mamy pojęcia. Nie interesujemy się tym. Niech robią co chcą, prawda? My w Radiu SK2 się interesujemy nowościami, polskimi nowościami muzycznymi. I teraz ze świeżym numerem przychodzi Marisa, która ostatnio podbijała listy hitów tym kawałkiem.
1: Lecz już nigdy wiem.
0: Historia Marisy jest ciekawa, bo ona do tej pory pisała kawałki dla innych artystów, jak na przykład Doda, ale w końcu zaczęła robić dla siebie i to się jej opłaciło. Ma dla nas kolejną propozycję, bardzo prosty przekaz na wakacyjny wieczór. Będzie pięknie. Marisa trafia do propozycji do gorącej polskiej dwudziestki. Już miałam.

mrozu na wakacjach marzy o powrocie do domu. Tego się o nim dowiadujemy, ale no nie ma co się dziwić. Nigdzie się człowiek tak nie wyśli, jak wyśpi, jak w swoim własnym łóżku. Miejsce 5 gorącej polskiej 20 w Radiu SK2, a teraz wyjątkowa premiera. Wielki, młody talent, wschodząca gwiazda polskiej muzyki. Słuchajcie, w jej wieku znajomi z klasy pewnie grają teraz w piłkę, jeżdżą na rowerze, a ona wydaje nowy singiel. Ma 12 lat. To Ola Piłat, która ostatnio wygrała program The Voice Kids, a teraz właśnie wydała nowy numer. Jak sama mówi, chciałabym, aby ten utwór dodawał otuchy i skrzydeł każdemu, kto boi się zrobić pierwszy krok w stronę swoich marzeń. Słuchajcie, ona się zna na rzeczy, bo ona spełniła swoje marzenie. Ma dopiero 12 lat, a już teraz gra na antenie Radia SK2. Ola Piłat i Dotknę Gwiazd. My dla was łowimy wschodzące gwiazdy polskiej muzyki. O niej będzie głośno w najbliższych latach, mówię wam.

0: Polska 2.
1: Słuchasz gwiazdy Top of the Top Sopot Festival 2026. Słuchasz gwiazdy Top of the Top Sopot Festival 2026.
0: 4.
2: Kto powiedział pierwszy? Kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy? Bez problemu przeżył choć.

0: Kołysanka na wakacyjny wieczór. Dawid Świadkowski i Margaret na antenie Radia SK2. Jak słyszeliście przed chwilą, pan lektor wam powiedział nawet dwa razy, że oni razem zagrają na Top of the Top Sopot Festiwalu. Ta impreza startuje już 24 sierpnia. Słuchajcie, żeby ten kawałek powstał, naprawdę było wiele lat oczekiwań, bo kalendarze nie mogły się zgrać.
1: Porówno chcieliśmy i porówno poszukaliśmy dla tego duetu opcji, bo...
2: Od lat.
1: Tak.
2: Powstało już kilka utworów.
1: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że
2: ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
0: No jest mocny, bo cały czas jest blisko czołówki, tym razem na miejscu czwartym gorącej polskiej dwudziestki. A teraz odpalamy podium. Na miejscu trzecim artystka, która dzisiaj gra koncert na stadionie w Krakowie. Zobaczy ją 40 000 osób. To Sanach, ITP, ITD.
3: SK2.

Zbliża się wielki finał jej stadionowej trasy koncertowej już 4 września na PGE Narodowym w Warszawie. A teraz gra na antenie Radia SK2. To było miejsce trzecie gorącej polskiej dwudziestki. A na drugim artystka, która w 2015 roku spróbowała swoich sił w The Voice of Poland. Udało jej się. A 11 lat później będzie walczyć o bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie z ekipą Emo. Chodzi oczywiście o Sarsę. Jej nowy numer strasznie wam się spodobał. Czy będziemy się pamiętać na drugim?

0: Pytaj mnie.
1: Sarsa w Radiu SK2, tym razem z dwójeczką gorącej polskiej dwudziestki. No to co, słuchajcie, witamy na szczycie. Możemy gwizdać razem z nim, nie pierwszy, nie ostatni raz. To oczywiście Dawid Podsiadło. Ona leci na bal, no on w tym czasie będzie sprzątał na błysk. Taki to podział weekendowych obowiązków, prawdziwy wzór do naśladowania, prawda dziewczyny? Dawid Podsiadło, już teraz na szczycie.

0: Tak brzmi wasz ulubiony hit ostatniego tygodnia. Dawid Posiadło na błysk na miejscu pierwszym gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2. To jest aktualnie na topie i tego będziemy słuchać w najbliższych dniach. Jeśli chcecie, żeby Dawid Posiadło tutaj został, zadomowił się na szczycie waszej listy hitów, no to głosujcie. A kolejna gorąca polska dwudziestka jak zawsze w każdy piątek po godzinie 18.
1: Gorąca polska dwudziestka.
2: Głosuj na swoje ulubione numery na sk2.pl.
1: Reklama.
3: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prim Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
8: Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
9: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: I po reklamie.

za stertą rozrzuconych koszul, za rapowaniem do utraty głosu, spaniem do piątej, graniem od piątej, za beztroskim oglądaniem pornosów, tęsknię.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo.

już te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Igo. Teraz gra na antenie Radia SK2, a o 22.50 zagra w Kielcach, w kultowym amfiteatrze Kadzielnia na festiwalu Od Nowa. A my gramy dalej najlepsze polskie hity. Teraz przypominamy sobie starszy numer Mezo i Liber już teraz.
1: Mez Liber, Rastatolik, Seliner. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo, więc taka skryta i niedostępna, proszę ciebie.

0: I robisz elektryczne gitary, na pewno po 20 się pojawią i w dzień gorącego lata od Big Day też zagramy.
1: Reklama.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
7: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Smartfon Poco X8 Pro 256 GB tylko 1149 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1279 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.

0: tyle bajek, ile znałem ludzi. Jeśli opowiem ci moją, no to za nie mówisz. Wszędzie kroki, na nich smaki, obok nasze wrzuty. Witam w mojej bajce, dawaj portfel i białe buty.
1: Popatrz, bo masz cały świat, ty kochać.

Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: 2.
1: SK 2.
2: A wieczorami zmarnowany błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam i ciągle czekam na odpowiedź. Czy to miłość? A jeśli tak, to jak wygląda, powiedz. Bo na tych filmach zawsze idealnie tak. Piękne.